0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Duży pożar i śmiertelny wypadek w lesie na Lubelszczyźnie. Pomoc rusza, pomoc stop. Donald Trump szybko zmienia zdanie. W tej prawdzie będzie też łoś w mieście. Może spowolnić wasz dojazd do pracy.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Duży pożar i katastrofa samolotu w Lubelskiem. Rozbiła się maszyna, która brała udział w gaszeniu pożaru 250 hektarów lasu w Kozakach. To powiat biłgorajski. Pilot zginął na miejscu. W sumie w akcji gaśniczej od wczorajszego popołudnia bierze udział ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby wykorzystują 3 samoloty, dromadery i śmigłowiec. Jeszcze tego ranka na miejsce ma polecieć też policyjny Black Hawk. Do pomocy ruszają również terytorialci. Sam żywioł nie zagraża na razie cywilom, jest daleko od zabudowań. To jest też zła wiadomość, bo akcję utrudnia brak dróg dojazdowych.
3: Prawda Antyradia.
2: Wstrzymana pomoc dla statków w cieśninie Ormus. To Donald Trump wstrzymuje projekt Wolność, który ruszył w poniedziałek. Powodem mają być postępy w rozmowach z Iranem.
3: Prawda Antyradia.
2: Milion złotych dla woprowców w Kujawsko-Pomorskim. Pieniądze pójdą do Torunia, Bydgoszczy czy Włocławka. Do jednostek wpisanych na listę podmiotów ochrony ludności. Wojewoda Michał Sztybel.
4: Jeżeli komuś z wzoru matematycznego wychodzi kwota X tej podstawowej dotacji, to z ochrony ludności po prostu zwiększamy to razy dwa, nie wprowadzając żadnego dodatkowego jakby algorytmu, tylko po prostu dajemy drugą nogę finansowania równoległą. I tak w ramach tych podstawowych umów dotacyjnych jest możliwe finansowanie występujących zadań, utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników.
2: Milion złotych to jak dotąd najwyższe dofinansowanie dla wodniaków w regionie.
3: Prawda Antyradia.
2: Jak są jelonki, to jest i łoś. Zwierzę nie wiadomo skąd pojawiło się dziś na warszawskich jelonkach w okolicach przystanku Synów Pułku.
3: Prawda Antyradia.
2: Kora zostanie uhonorowana w kolejnym miejscu. Gmina Stawi Góra pod Olsztynem zapowiada konkurs dla wokalistów. Jurorem konkursu jest muzyk Manamu Cezary Kaźmierczak.
5: Wszyscy wiemy, że kora była absolutnie kosmicznie niepowtarzalna. Dlatego też nie szukamy tutaj żadnej formy naśladownictwa czy prób kopiowania. Po prostu bardzo was prosimy, żebyście postarali się oddać swoje emocje i swoje interpretacje.
2: Zgłoszenia można przysyłać do dziś. Konkursowy koncert 20 czerwca. Jest 6:02.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Deszcze już weszły do Polski, burze mają jeszcze się pojawić. Pada w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Opady mogą w ciągu godziny dotrzeć też do Koszalina, Poznania i Wrocławia. W ciągu dnia padać może w całej północnej Polsce, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze możliwe w Warmińsko-Mazurskiem, Mazowieckiem, Łódzkiem i Dolnośląskiem.
6: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: 7649 gitar zabrzmiało na wrocławskim rynku. To na gitarowym rekordzie świata, który odbył się po raz 24. W pierwszy dzień majówki do gry na gitarze rozgrzewała scena Antyradia, przy której gitarzyści mogli grać wspólnie ze swoimi idolami.
8: Od jak dawna grasz na gitarze?
9: Od października zeszłego roku.
8: Uczysz się, tak?
10: Tak, u pana takiego fajnego.
8: Pierwszy raz jesteś na gitarowym biciu rekordu w takim razie?
10: No tak, jeden raz tylko widziałam, ale nie gram na gitarze. Rok temu tutaj kupiłam gitarę i teraz tutaj na niej gram.
8: Ile piosenek znasz? Ile piosenek się już nauczyłaś?
10: dużo.
11: Jestem pierwszy raz, jest pięknie i niech tak będzie.
12: Damian Szewczyk, witam.
7: I jak tutaj wrocławska publiczność spisuje się?
12: Oczywiście jak co roku. Jest to święto gitary. 1 maja już się chyba wszyscy przyzwyczaili, że to inne święto odeszło w niepamięć, a we Wrocławiu świętujemy to jako Dzień Gitary. Na szczęście od lat jest zawsze piękna pogoda i bardzo dużo ludzi, co nas cieszy.
7: Ludzie się spodziewają bardziej metalowego brzmienia, czy bardziej takiego akustycznego?
12: Ja myślę, że ludzie, którzy przychodzą tutaj, mają różne preferencje. Na szczęście repertuar dość szeroki jest tego dzisiejszego dnia, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
7: No dobrze, a w tym repertuarze przypomnijmy?
12: Najważniejsza piosenka dnia, czyli Hey Joe. To, co będziemy próbowali pobić kolejny raz rekord świata.
7: To jest takie miejsce, że tutaj muzycy znanych polskich zespołów kręcą się wśród ludzi i razem ten rekord jest bity.
12: Tak, oczywiście. Taka jest idea tego naszego spotkania, co nas bardzo cieszy. Jest to jedno z niewielu miejsc i niewielu takich czasów w ciągu roku, kiedy właśnie wszyscy możemy się tu jako muzycy spotkać i po prostu jak dobrzy koledzy razem z fanami wszystkich gitary po prostu stanąć razem i razem grać, i razem śpiewać. Przecież o to chodzi.
13: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Lica, Lux Torpeda.
7: Rozgrzewka na scenie już była?
13: Tak, o 9 rano zespół Lux Torpeda miał próbę. Cudownie tu brzmi.
7: Który raz już jesteś tutaj we Wrocławiu na tym rekordzie?
13: O Boże. Myśmy tu już nawet grali z Lux Torpedą 15 lat temu, ale tak no prawie co roku jesteśmy. Jak nie gramy gdzieś koncertu, to jesteśmy tutaj, no bo jest to święto jednak dla nas, gitarzystów.
14: Piotrek Brzyszczy, zespół Kruk. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Antyradia. Pierwszy raz jestem na scenie z Leszkiem Ciechońskim, moim zresztą nauczycielem, stąd też pomysł tegoroczny na workshopowców, czyli szkółkę, którą Leszek lata temu wypuścił. To z tej szkółki się uczyłem grać. Także pierwszym nauczycielem był ojciec, drugim Jimi Hendrix, który mi się przyśnił, a później już była szkółka Leszka Ciechońskiego, dlatego emocje są ogromne. Widzieć to z tej strony. Miałem okazję raz być na biciu rekordu Guinnessa w roku, w którym Deep Purple grali tutaj koncert na Polach Marsowych i to był niesamowity widok z tamtej strony, ale ze sceny widzisz po prostu morze gitar, morze ludzi, no i ta impreza od tamtego czasu też nabrała jeszcze większych kolorytów. Wczoraj miałem urodziny i tak sobie myślę, że to jest piękny prezent, to zaproszenie Leszka i świadomość, że bierzemy udział w tak ogromnej społeczności w czasach, kiedy gitara zdaje się być instrumentem takim już odchodzącym w przeszłość, jednak okazuje się, że jest w modzie, no sam widzisz, zresztą słuchacze też wiedzą, bo widać to po prostu we wszystkich mediach, jak wygląda ten las gitar i jak ta gitara wciąż jest aktualna i ważna w muzyce i w świecie, w popkulturze ogólnie. Ja jestem w szoku, ponieważ mam okazję dotykać, tak powiem, mentalnie swoich idoli na scenie. Jurek Styczyński, Jacek Królik, Kuba Pułcisz, no cała plejada wspaniałych gitarzystów, ogólnie muzyków. Grzesiu Kupczyk, z którym pierwszy raz, że tak powiem, wypłynąłem na świat. Nagraliśmy płytę Memories z moim zespołem Kruk. Także no coś niesamowitego. Wojciech Hoffman, kurczę, no to Jacek Szakleski, Dariusz Kozakiewicz. No wiesz, moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać.
15: Ja się nazywam Mietek Jurecki, od 52 lat jestem muzykiem, wcześniej zagrałem z 1000 wesel, ale już tego nie liczę do swojej tak zwanej profesjonalnej kariery.
7: Wesela weselami, a takie jam session, bo inaczej tego nazwać nie można, to jest cudowna sprawa.
15: Ja tutaj przyjeżdżam do Wrocławia, z którego zresztą pochodzę, od początku, za pierwszym razem tutaj było tam 500 parę osób. I w tej chwili, no w zeszłym roku 8122 osoby, więc to jest dosyć poważny wynik. Próbowali Niemcy, próbowali Amerykanie, jesteśmy nie do pobicia. Sami z sobą się bijemy po to, żeby ten rekord był jeszcze lepszy. A przy okazji, jak widać, nie tylko na głównej scenie, ale także z boku, tutaj na scenie Antyradia, też mamy do czynienia z ciekawymi koncertami i spotkaniami muzyków z różnych obszarów i się okazuje się, że oni mogą razem ze sobą zagrać, pomimo tego, że teoretycznie jest to niemożliwe. Poza tym, jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże. Wyobraźmy sobie, że nie byłoby tych wszystkich ludzi, którzy przecież nie dostają za to pieniędzy, że tutaj przyszli. Nikt im nie kazał, tylko z własnej nieprzymuszonej woli tutaj przyszli i po to, żeby być ze sobą, żeby wspólnie zagrać przynajmniej jedną piosenkę, gdzie jest tylko 5 akordów bardzo łatwych, więc to nie jest problem. Wyobraźmy sobie, żeby to nie byli żywi ludzie, tylko sztuczna inteligencja. Kto by tu przyszedł? Nikt.
8: Zaproszenie od Leszka Cichońskiego co roku to jest radość.
15: Niektórzy przyjechali po kilkaset kilometrów po to, żeby być z nami. Mam dla nich wielki szacunek, a jednocześnie mam szacunek dla moich kolegów z branży, którzy pomimo tego, że czasami nie mogą, to jeżeli mogą, to tak ja, to przyjeżdżają.
7: Przed gitarowym biciem rekordu na wrocławskim rynku odbył się konkurs na gitary z byle czego. Uczestnicy byli bardzo kreatywni.
8: Ile wody trzeba było wypić, żeby zrobić gitarę z tego tutaj baniaka na wodę pitną?
16: O, się to te 20 litrów, które tu było, plus 10, bo było gorąco.
8: Skąd taki pomysł?
16: Wiesz co, tak naprawdę kiedyś widziałem na YouTube gościa, który grał na czymś takim i zastanawiałem się, czy będzie trudno coś takiego zrobić, ale lubię się śmiać, że to jest taka korpo gitara, po prostu takiego wypalonego korporacyjnego pracownika, który wziął tą butlę, kawałek stołu i wyrwał się z Matrixa.
8: Dobrze, a jak brzmi?
16: Oj, to jest bas akustyczny, ale on jest pełnoprawny. W sensie ja jestem w stanie na nim zagrać do ogniska czy w domu. Też mam na swoim Instagramie jedno nagranie, także on całkiem spokojnie brzmi. Uważam, że dużo lepiej niż tanie basówki akustyczne z popularnych sklepów.
17: Cześć, to jestem Antek i mam 15 lat w tym roku. Gitarę zrobiłem sam z pomocą taty. No to w sumie co jest? Potencjometry działają, wszystko działa, elektryka działa, znaczy elektronika.
8: Stworzyłeś gitarę z europalety i jak ciężkie dźwięki taka europaleta udźwignie?
18: Każde dźwięki udźwignie. Gitara w pełni stroi, jest wykonana od początku do końca w naszym zespole. Progi zrobione z 3-calowych gwoździ, znaczniki na progach z gwoździ papiaków, struny oryginalne. Oczywiście cała automatyka schowana w klocku paletowym dla wygody kółka, żeby była gitara mobilna.
8: Powiedz mi taką rzecz, bo te wszystkie gitary, które brały udział w tym konkursie, wszystkie grają.
18: Tak.
8: I jak ją złapać, jak ją udźwignąć, żeby się to udało?
18: Już ci tłumaczę. Bierzesz sobie ją na jednej kostce, opierasz sobie ją w ten oto sposób pod skosem. Jedna deska jest specjalnie podszlifowana, żeby ręka wygodnie wchodziła i łapała chwyty. No podpinasz się pod najprostszy piec i grasz.
19: Brzytownik.
8: Brzytownik,
19: tak? Tak jest. To jest gitara z kija baseballowego. On nazywa się Argument.
8: No to jest
19: tylko trzy progi. Te to są minimum do zagrania pentatoniki molowej w piątej pozycji i nic więcej nie potrzeba. Trzy struny, trzy progi.
8: I da się to podpiąć do pieca i zagrać.
19: Oczywiście fenomenalny sustain ma, bo kawał dechy.
7: Próba pobicia gitarowego rekordu świata rozpoczęła się równo o godzinie 16.
20: Leszek Cichoński, pomysłodawca gitarowego rekordu świata. Jak ktoś mnie pyta, jak to się zaczęło, to czasem odpowiadam, nie chwaląc się, ja bym to uczynił.
8: To już 24. edycja. 7600 z hakiem tych gitarzystów się pojawiło. I jakie emocje?
20: Ogromne. Ogromne emocje i ogromne wyzwanie dla mnie, bo było jeszcze więcej gitarzystów na scenie niż rok temu, a wydawałoby się, że więcej już nie może być. Jest to jakby bardzo taki trudny kompromis, bo jest trudno zapanować nad tą orkiestrą w tym momencie, gdy gramy finałowe Hey Joe. I no jakby moje takie artystyczne oczekiwania i potrzeby, moje i wydaje mi się wszystkich, są trudne do spełnienia. Ja chciałbym, żeby tam było więcej smaczków, więcej właśnie jakichś dialogów, żeby pokazać tych wszystkich gitarzystów, którzy grają, a tej możliwości nie ma, bo po prostu jest tak dziki tłum i tam, nie wiem, 30 czy 40 wzmacniaczy odkręconych i nie. Także więc moja przyszła jakby idea, jeśli chodzi o to, jest taka, żeby ograniczyć po prostu znacznie udział gitarzystów na scenie po to, żeby wszyscy mieli więcej przyjemności z tego.
8: Z tego, co zauważyłem, jak tak krążyłem po tłumie, to była i mała dziewczynka ze skrzypcami i był jeden potężny facet z kontrabasem, czyli nie tylko gitary tutaj ludzie przynoszą. Nawet jechał gościu na motocyklu z perkusją doczepioną.
20: Tak, ja byłem świadkiem wielokrotnie bardzo, bardzo niesamowitych widoków. Na drodze widziałem, wyprzedzałem człowieka na wózku inwalidzkim, takim motorowym, który miał ze sobą gitarę. Wydaje mi się, że to jest właśnie dowód generalnie, że ta impreza przyciąga wszystkich ludzi, którzy chcą poczuć się dobrze ze sobą. i to jest najważniejsze przesłanie gitarowego rekordu.
7: Mówił Leszek Cichoński, pomysłodawca gitarowego rekordu świata. Do pobicia zeszłorocznego rekordu zabrakło niespełna 500 gitar. W tym roku dołączył też Olsztyn. Na targu rybnym Hey Joe zagrało 234 gitarzystów. Kamil Kostka, Antyradio.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
0: Prawie 300 nowych mieszkań społecznych powstanie w Sosnowcu. Ruszyła budowa nowego osiedla przy ulicy Norwida. Będzie to 5 wielorodzinnych budynków z mieszkaniami o różnej wielkości. Prezes TBS Magdalena Wełniak.
21: Tutaj powstanie 245 mieszkań. Będą to budynki wielorodzinne, 5 budynków wielorodzinnych, 8 kondygnacyjnych, 7 pięter jest naziemnych, 1 podziemna. Będzie tutaj również parking podziemny na ponad 130 miejsc, będzie postojowych, a ponad 200 będzie na parkingu właśnie zewnętrznym. Mieszkania będą od 40 metrów chyba do 70 paru tam, z tego co kojarzę. Od jednego pokoju do pokojów czterech. Będą mieszkania wykończone pod klucz, czyli biały montaż, stolarka, po prostu tylko meble i można mieszkać. Panele, płytki, wszystko tam będzie.
22: Zaszczerzyński Michał, zastępca prezydenta Sosnowca. Bardzo ważny dzień, dla mnie osobiście również ogromna radość, bo symbolicznie rozpoczynamy budowę kolejnej inwestycji mieszkaniowej w systemie TBS z naszym partnerem prywatnym, przedsiębiorstwem budowlanym Dombud i Towarzystwem Budownictwa Społecznego Dombud. Powstanie blisko 300 mieszkań na wynajem, więc mam nadzieję, że za 2 lata ponownie się spotkamy, będziemy mogli przekazywać przyszłym najemcom szczęśliwym klucze do ich mieszkań.
0: Kto może się starać o te mieszkania?
22: Generalnie te mieszkania są dedykowane dla tak zwanej, nazwijmy to, grupy średniej, czyli osób, które z jednej strony ze względu na zbyt wysoki dochód nie spełniają kryterium dochodowego o najem lokalu komunalnego, ale nie zarabiają też na tyle dużo, żeby było ich stać na własne mieszkanie zakupione przy wsparciu kredytu hipotecznego, więc to jest taka oferta dedykowana dla osób ze średnim dochodem.
0: Jaki jest czynsz w takich mieszkaniach?
22: Czynsz będziemy ustalać, jak będziemy finalnie znać koszty inwestycji. Mam nadzieję, że to będzie w okolicach 20 kilku złotych za metr kwadratowy czynszu, aczkolwiek, tak podkreślam, proszę się do tej kwoty nie przywiązywać.
0: A czy te mieszkania potem można wykupić na własność, czy nie?
22: Według stanu prawnego aktualnego tych mieszkań nie będzie można wykupić, natomiast trwają prace legislacyjne nad tym, żeby zmienić przepisy. Koszt całej inwestycji to jest ponad 160 milionów złotych, więc bardzo duża inwestycja, duże zaangażowanie, oczywiście ze wsparciem środków rządowych, bo to są środki, które gmina pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego i następnie będziemy je przekazywać zgodnie z harmonogramem prywatnemu inwestorowi w miarę postępu prac. W związku z czym dzięki temu zaangażowaniu środków rządowych te mieszkania też możemy oferować mieszkańcom w atrakcyjnej, konkurencyjnej cenie.
0: To już kolejna taka inwestycja w mieście, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
23: No myślę, że nie ma ważniejszej inwestycji, jak rozmawiamy z mieszkańcami, czy to prywatnie, czy służbowo, czy w trakcie jakichkolwiek spotkań, bo chyba w każdym spotkaniu dziś przewija się wątek mieszkalnictwa, dostępność mieszkań dla mieszkańców. Często, gdy mówimy o depopulacji, o tym tej niskiej dzietności, to też pojawiają się właśnie jeden z argumentów, pojawia się, że młodym ludziom brakuje takiego pewnego miejsca, żeby mogli się rozwijać. Także tak, budownictwo czynszowe, budownictwo komunalne i SIM-owe tak zwane, bo też mamy SIM-y, chcemy każdy z tych modeli wykorzystać, oczywiście też budownictwo komercyjne, tak żeby każdy do swoich możliwości i potrzeb mógł coś dla siebie znaleźć. Także myślę, że Sosnowiec jest dzisiaj jednym z liderów tego typu budownictwie, właśnie tym komunalnym, czynszowym, bo ta budowa, która tutaj jest, plus ta budowa, którą prowadzimy już od parunastu miesięcy na Trauguta, tam są mieszkania komunalne, plus to, co oddaliśmy, to ponad 1000 mieszkań. To w ciągu 5-6 lat, myślę, że znakomity wynik.
0: Nowe osiedle przy Norwida ma być gotowe za 2 lata. Najpewniej w przyszłym roku ruszy nabór lokatorów. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Safe dla Polski z ostatnim zielonym światłem. Podpisanie umowy pojutrze. Kryptowaluty na rządowym celowniku po raz trzeci. W tej prawdzie też o osobach zafascynowanych celebrytami.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Zielone światło dla polskiego Safe. Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową na blisko 190 miliardów złotych dla armii i przemysłu zbrojeniowego. Polska ma być pierwszym krajem, który usłyszał OK, a to w połączeniu z największym wsparciem, jak mówi szef MON, potwierdza naszą pozycję lidera na wschodniej flance. Wielkie podpisanie umowy pojutrze w Warszawie. Pierwszy przelew, nawet kilka godzin później.
1: Prawda Antyradia.
0: A jeśli chodzi o duże pieniądze, jeszcze w tym tygodniu ma wrócić rządowy projekt w sprawie kryptowalut. Donald Tusk zapowiada jedną zmianę. Zaostrzenie kar dla oszustów na fali afery Zonda Krypto.
2: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
0: Poprzednie dwie próby przepchnięcia projektu nie powiodły się.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozbity gang zajmujący się produkcją nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze KAS z Dolnośląskiego, Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego zatrzymali 18 osób. Szukali ponad 40 miejsc. W jednym z nich była fabryka, w której było ponad 13 milionów sztuk papierosów. Cała szajka działała prawie 4 lata. Do lutego wprowadziła do obrotu prawie 500 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Skarb państwa mógł stracić na tej działalności nawet 640 milionów złotych. Schwytanym grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Niezły macie nawał prac, w tym archeo. 15 tysięcy zabytków i pozostałości grodu. To są odkrycia z centrum Gniezna, które znalazły się przy okazji budowy kanalizacji.
3: Zaraz za mną widać fundamenty murowanego budynku z XIX wieku. Obok budynku znajduje się pochówek również nowożytny. Przesuwając się dalej w górę ulicy Tumskiej odsłoniliśmy relikty wału drugiego podgrodzia z okresu XI wieku. Idąc jeszcze dalej odkryliśmy relikty chaty. Chata jest datowana na drugą połowę XI wieku.
0: Mówił archeolog Damian Odzimek. Jest też mnóstwo mniejszych przedmiotów, ceramiki, narzędzi czy kości zwierzęcych. Na nową kanalizację w Gnieźnie na pewno poczekacie dłużej.
1: Prawda Antyradia.
0: Słabsi fascynują się celebrytami. Według badań węgierskich psychologów sposób, w jaki odnosimy się do znanych osób, może być powiązany z poczuciem własnej tożsamości. Mocniejsze zaangażowanie w życie innych przejawiają ci z mniej sprecyzowanym obrazem samych siebie. Jest prawie 6:33. Czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Już wiadomo, czego się spodziewać po Odysei Christophera Nolana. W internecie jest pełny zwiastun produkcji. Reżyser zdradził przy okazji w The Late Show, że to nie będzie to samo, co w oryginale u Homera. Narracja jest nielinearna, opowieść zaczyna się od środka, wątki się przeplatają. Czy film przyniesie artyście trzeciego Oscara, będzie można ocenić po 17 lipca, wtedy premiera. Na skraju jutra może wrócić z drugą częścią. Jedynka debiutowała już ponad dekadę temu, a zdjęcia do kontynuacji mogłyby ruszyć nawet tej jesieni. Takie są nieoficjalne plany Toma Cruise'a, który grał tam jedną z głównych ról, i reżysera Douga Limana. Gwiazdor ostatnio zakończył wieloletnią przygodę z Mission Impossible i ma nieco więcej miejsca w grafiku. Poza tym, jak zdradził reżyser, Warner Bros. Ciągle pyta o kontynuację.
0: Do 24 stopni dziś w Polsce. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie. 22 stopnie w Łodzi, Katowicach i w Opolu, 20 we Wrocławiu, 17 w Poznaniu, 12 w Zielonej Górze i 9 w Koszalinie. Deszcz może padać w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze możliwe we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie czy w Olsztynie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Michał?
2: Ho, ho, ho, a nie, to nie te święta, przepraszam.
1: Przecież jest wtorek, wtorek, środa, człowieku.
2: Ale dla mnie, dla mnie każdy dzień, w moim wieku każdy dzień jest prezentem, rozumiesz?
1: Ja ci będę pił co rano, brawo. Michał się pojawił w studio.
2: Oddycham. Doszedłem sam.
1: Desperanos. Michał Figurski, Piotrek Kędzierski,
2: Tomy. Państwa dojścia, gdziekolwiek zmierzacie, tego wam życzę.
1: A propos dojścia.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, panie Michale, słuchaj, dzisiaj pana, w programie słucham, będzie oczywiście dużo o naukach,
2: emocji,
1: bo nas to jara. Wy możecie już do nas pisać, desperanos@antyradio.pl. Możecie też do nas dzwonić 3213, o, matka, moja mama na hasło zadzwoń, napisała SMS.
2: Możecie powiedzieć, że bo nas to jara brzmi jak nazwisko jakiegoś znanego gitarzysty, naprawdę. Tymczasem, mili państwo, Piotr Kędzierski przygotowuje się powolutku do ciekawochy.
1: Ja się też powolutku przygotowuję do tanecznej emerytury.
2: Jezus, bałem się, że do listu.
1: Do widzenia!
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit.

0: Tir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Rosja działa w Polsce tanio, masowo i licząc się z tym, że w końcu będą ofiary. Państwo Islamskie odnalazło się z kolei w internecie. W realu Chorzów odżywa po estakadowym kryzysie.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Niskokosztowa operacja z wielkimi skutkami, tak Rosjan działa w Polsce. Rzeczpospolita porozmawiała z szefem ABW, a ten przyznał, że widać wyraźną skłonność Moskwy do działań kinetycznych w naszym kraju. Ze służbowego na nasze chodzi o akcje powodujące realne zniszczenia, a może i ofiary. Mniejsze, rozproszone działania mają odwrócić uwagę służb od czegoś większego. Kreml rekrutuje w naszym kraju szybko i tanio, głównie przez internet. Coraz częściej sięga po osoby ze środowisk przestępczych. Osobną kwestią jest radykalizacja młodzieży, brutalność w sieci, pogarda dla życia. To mocna podbudowa do tworzenia samotnych wilków.
9: Prawda Antyradia.
10: Dżihad zamienia się w e-dżihad. Państwo Islamskie tworzy wirtualny kalifat i w ten sposób trafia do pokolenia Z. Taki alarm podnosi Międzynarodowe Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu. ISIS ma zdobywać młodych przez gry online, portale społecznościowe czy memy.
9: Prawda Antyradia.
10: Pentagon zaprzecza słowom Donalda Trumpa. Zdecydował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, ale ani jednego więcej. W weekend prezydent twierdził, że to będzie dużo większa liczba.
9: Prawda Antyradia.
10: Wraca ruch w rejonie estakady w Chorzowie. Piesi znów mogą przechodzić pod obiektem, który jest w krytycznym stanie.
11: Ruch pieszych pod estakadą został dopuszczony, ale tylko częściowo. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek.
12: W momencie, kiedy dokonywaliśmy inspekcji, poodpadały takie solidne kawałki też betonu. Z wysokości 7 metrów można sobie wyobrazić, jakie szkody na samochodach czy na ludziach mogłyby wyrządzić, dlatego nie wszędzie jest ten ruch dopuszczony.
11: Piesi mogą chodzić tam, gdzie zdemontowano ogrodzenie.
13: Miejmy nadzieję, że sprawdzili to bezpiecznie. Jeżeli to tak będzie, to wróci tu ruch, wróci tu życie.
11: A pani się będzie czuła bezpiecznie?
14: Właśnie nie wiem, no. Może mi na głowę nic nie spadnie.
11: Jednocześnie ruszyły kolejne prace naprawcze, które potrwają miesiąc. Po ich zakończeniu pod estakadę mają wrócić samochody i tramwaje. Paulina Kozioł, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
10: Wymiana asfaltu bonusem przy remoncie szyn i rozjazdów w Krakowie. Taki dodatek pojawi się na dojeździe do Alei Trzech Wieszczów przy okazji prac na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego. A i to nie koniec.
15: Takich sporych fragmentach pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Retoryka, a właśnie skrzyżowaniem z ulicą Czapskich będzie wymieniane szyny.
10: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Tramwaje wrócą na Piłsudskiego jeszcze w tym miesiącu. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia. Deszczowo już w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i we Wrocławiu. W Poznaniu opady to mogą być kwestią minut. W ciągu dnia może padać w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Możliwe są też burze. Będzie przy tym od 9 do 24 stopni. Wieczorem deszcz już tylko w Trójmieście, Krakowie, Katowicach i w Opolu i będzie od 6 do 16 stopni.
9: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
16: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj.

0: Desperados w Antyradiu.
1: 10 minut po 7. Państwo się pytają, co dzisiaj będzie w programie i ja już odpowiadam. Panie Michale, po pierwsze, pan lubi nagrody. Pan lubi ten system.
2: Ja zawsze jestem za
1: motywacyjny.
2: Mówisz o krzywej rozwoju poznawczego?
1: Nie, będzie kawa dla państwa i kubek Antyradia.
2: Bo ta krzywa rozwoju, o której mówię, też będzie między pokoleniami i ona wyhamowała.
1: To jest dość wstrząsające. Pozwoliłem sobie ten link wysłać do kilku znajomych i ci starzy ludzie w moim wieku piszą, odpisali mi, że chyba tak rzeczywiście jest. Wielu z nich
2: państwa,
1: posiada dzieci.
2: Kolejny koniec wszechświata. No niestety, przykro mi, już przestałem liczyć gdzieś w okolicach 25.
1: Dodatkowo dorzucamy tydzień z Metallicą w Antyradio i dzisiaj, proszę państwa, na antenie pojawi się nowy singiel, proszę ja was, panów z The Rolling Stones.
2: Proszę państwa, może wreszcie dzisiaj wyjaśnimy, czym jest ksef i może wreszcie wyjaśnimy, czym jest steam. To są bardzo trudne słowa dziś.
1: Sref.
2: Można wstać z przytupem, można lewą nogą, można z desperados. To jest słuszny
1: wybór. J.K. Elwood Blues na antenie Antyradio.
0: Good morning.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piszecie do nas, że to nie jest łatwy poranek. Raz na dwa tygodnie pisze filmożerca. Mamy mycie okien, dlatego że fruwająca zaraza robi swoje potrzeby do okna i chodniki, i na chodniki. Jeżeli sądzicie, że macie gorzej, to zawsze jest jeszcze gorzej.
2: Tak.
1: Współczujemy. Dzień dobry.
2: Wyobraźcie sobie, że macie luksusowy samochód.
1: Znaczy nie, zacznijmy od tego, że wyobraźcie sobie, że macie supa. A co to jest sup? To ja wytłumaczę. To jest taka decha dmuchana, która zamienia się w dechę.
2: I Michał mi to wytłumaczył, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to po prostu jest z jakiegoś tworzywa, że tego się nie dmucha.
1: To się normalnie dmucha i się powietrze potem wyciąga, a potem się dmucha znowu i ono niesamowite, bo to nie jest dmuchaniec. Na tym można stać.
2: Moi drodzy, pani pływała na tym supie sobie i na brzegu zobaczyła, że stoi auto. Luksusowe, fajne auto. No i wyobraź sobie, to było około 2 godziny przed przypływem. No i przechodnie, którzy widzieli z kolei pojazd z lądu, no dawali znaki, szukali właściciela, że jednak może ta sytuacja się źle skończyć, bo przypływ w tym miejscu jest dość dynamiczny.
1: Ty, no 80 tysięcy funtów, to jest naprawdę luksusowe Discovery. No, bo o takim mówimy, tak, spoko.
2: No i wyobraźcie sobie, z powodu przypływu wydarzyło się to, co się domyślacie. Około 3-4 rano samochód zniknął.
1: No, widziany był, jak najpierw dryfuje, proszę państwa, bo to jest samochód terenowy, więc on na początku dryfował na tak zwanej uwięzi, no ale niestety nie dał rady i wziął i tonąć zaczął.
2: Proszę państwa, według relacji użyto 3 ciągników i koparek. Właściciel do tej pory się nie znalazł.
1: O, proszę.
2: Tak, a ja, proszę ja was, przypomniała mi się taka historia o filmie instruktażowym, na który trafiłem zupełnie przypadkiem, gdzie nie wiem, czy wiesz, jak utkniesz w samochodzie pod wodą, to czego używać, żeby wybić szyby?
1: Ja ci muszę powiedzieć, że coś jest z tym pływaniem na desce, bo to mniej więcej było w okresie, kiedy ja zacząłem pływać na kajcie, kiedy z bliska zobaczyłem tonące luksusowe małżeństwo, wiesz?
2: Proszę państwa...
1: Wiesz, co zrobiłem?
2: Dobra.
1: Popłynąłem dalej.
2: Dobra, a o filmie instruktażowym dodam teraz szybciutko, że jak wpadacie do wody, macie zamknięte okna, to używacie czego do wybicia szyby? Końcówki pasa.
1: Brawo.
2: Tej stalowej.
1: Dziękuję.
2: Dobra, państwo kumają.
1: Nie zapomnę tego.
2: Dobra.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
8: Posiłki spakowane wsparcie zmierza do strażaków w Lubelskiem. Kryzysu paliwowego ma nie być, a jednak zaczynają się cięcia lotnicze. W tej prawdzie będzie też pierwsza pomoc.
0: Prawda Antyradia.
8: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Wsparcie w drodze jeszcze dziś rano ma dotrzeć do strażaków, którzy od wczoraj walczą z pożarem lasu w pobliżu lubelskich Kozaków. W ruch mają pójść drony, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. Do dyspozycji jest policyjny Black Hawk, pomagać mają też terytorialsi. Ogień zajął dotąd 250 hektarów powierzchni, a na miejscu jest około 300 strażaków. Zginął pilot samolotu Dromader, który rozbił się w trakcie akcji. Jak mówi szef MSWiA, to był doświadczony człowiek z dużymi kwalifikacjami.
0: Prawda Antyradia.
8: Pogłębia się kryzys paliwowy. Przez konflikt na Bliskim Wschodzie są problemy z paliwem lotniczym, a niemiecka Lufthansa zawiesza loty. Od czerwca nie poleci na przykład z Katowic do Frankfurtu. Katowice Airport patrzy w przyszłość. Piotr Adamczyk.
9: Będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii. Jednocześnie wybór konkretnych kierunków, częstotliwość lotów oraz kształt siatki połączeń, one zawsze pozostają autonomiczną decyzją biznesową linii lotniczych.
8: Loty tracą też porty w Gdańsku i we Wrocławiu.
0: Prawda Antyradia.
8: Strzelanina w Teksasie. Dwie osoby zginęła, 5 zostało rannych. Sprawca otworzył ogień w centrum handlowym. Strzelał do osób, z którymi miał kontakty biznesowe.
0: Prawda Antyradia.
8: Nie tylko sztuczne oddychanie, ale też wiedza, co zrobić z kimś, kto się zadławił. Radny i lekarz z Giżycka chodzi po szkołach i uczy dzieciaki. Marcin Witkowski.
10: Ochylamy taką osobę trochę do przodu. Uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy. Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękoczyn Heimlich.
11: Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi.
10: I teraz mocno musimy nacisnąć. Ktoś chce spróbować?
8: Lekarz zapowiada, że kurs ma dotrzeć do każdej szkoły w mieście. Na zegarach mamy teraz 7:32. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu.
13: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Irlandii Północnej, gdzie trwają Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 17. W pierwszym spotkaniu Polki przegrały z Francuzkami 0-5. Do przerwy było 0-4. Potem udało się uspokoić wzburzone morze oczekiwań i jakoś dograć ten mecz do końca. Kolejne spotkanie nasze dziewczęta zagrają z Finlandią. Mecz w piątek. W trzecim meczu grupowym Mistrzostw

0: Wyspie. Mecz numer 4. W czwartek zagramy z Japończykami. Resowia Rzeszów zmierzy się z Projektem Warszawa w czwartym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn. W rywalizacji do 3 zwycięstw siatkarze z Warszawy prowadzą 2-1 i są krok od podium. Start 17:30.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Od 9 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe w północnej połowie kraju, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Dochodzi do tego też Rzeszów. Burze we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie czy w Olsztynie. Nocą będzie od 2 do 10 stopni i padać może na południu Polski. Tak dla odmiany.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Zgadnijcie, kto to śpiewa.
1: Konkurs
0: niepremiowany. Proszę Państwa, tak to Jagger i Richards In the Stars w najnowszym. Jezu, patrz po ilu latach.
1: Ale wchodzi, wystąpienie
0: wchodzi. Jak tak, zawsze.
1: Nie ma w ogóle złych emocji z płynącej z tego kawałka.
0: Ja gotowy.
1: Pan gotowy, poproszę.
0: Na Wikipedii bazował. Z tego jeszcze nie zrezygnował.
1: No i
0: no, kalendarium, no.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
1: Słuchajcie, w 1889 roku rozpoczęła się w Paryżu wystawa światowa i wtedy to właśnie wybudowana z tej okazji wieża Eiffla została oddana turystom.
0: Wybitny polski artysta napisał na ten temat piosenkę, nie wiem czy pamiętasz. W Paryżu.
1: 1945 roku, datą ucinam ten wątek, skapitulował Festung Breslau, czyli twierdza Wrocław.
0: Proszę bardzo, tak jest.
1: Jedna z ostatnich twierdz III Rzeszy. Bardzo ciekawa historia, no ta determinacja była w ogóle... No, jak to w trakcie wojny bywa, było to bezsensowne.
0: Breslau brzmi bardzo ładnie, ale jednak Wrocław znacznie lepiej.
1: Ja wczoraj oglądałem w ogóle na ten temat kilka fajnych materiałów na YouTube.
0: Cieszymy się.
1: Lecimy dalej. W 1950 roku w Danii, w okolicach Silkeborga, znaleziono zmumifikowane ciało tak zwanego człowieka stul.
0: To był ten
1: znaleziono zmumifikowaną postać na podstawie której bardzo wiele się dowiedziano, bo był w tak dobrym stanie, że sprawdzono nawet to, co miał w treści żołądka.
0: Mimo wszystko nie wyglądał ładnie.
1: Dobrze. Sequel Wabank, czyli Wabank 2, czyli Riposta w reżyserii Juliusza Machulskiego miał swoją premierę w 1985 roku.
0: Jest, ile czasu minęło.
1: Niewiarygodne.
0: Ucho od śledzia.
1: Oczywiście, ja się właśnie złapałem za ucho. Pyrkosz, Pietraszak, Machulski, no wspaniała historia.
0: Zresztą duży i mały Machulski.
1: Proszę Państwa, i tutaj dwa filmy jeszcze wrzuciłem.
0: Chętnie poprosimy.
1: Andrzeja Wajdy, Korczak, czarno-biały, wstrząsający.
0: O rany, 100 lat nie widziałem, naprawdę, chociaż przypomniałem sobie ostatnio Ziemię obiecaną.
1: Bardzo dobry. I w 1972 roku, na koniec 100 lat, możemy zaśpiewać człowiekowi, który teraz jest przedsiębiorcą, organizatorem fajnego festiwalu, a wcześniej pisał teksty, grał na gitarze, śpiewał w zespole Mysłowic, czyli Artur
0: Majk. Może bez 100 lat, tylko tak po prostu dziękujemy Ci, człowieku, kalendarium.
1: Dziękuję.
2: Człowiek kalendarium.

0: Proszę Państwa, jest taki zespół, bo mówiliśmy o dinozaurach i gigantach takich jak Rolling Stones, którzy mają swoją premierę na naszej antenie. Może Państwo coś mówią, nazwiska i imiona jak Lars Ulrich, na przykład James Hetfield. Może Państwo słyszeli. Gdzieś może Wam się o uszy obiło. Oni razem tworzą taki zespół, który podobno skończył się na płycie Kill 'Em All. Proszę Państwa, ale to nieprawda, bo mają się świetnie i przyjeżdżają do nas, do Chorzowa.
1: Tak, 19 maja w Chorzowie. I uwaga, bo trwa tydzień z Metallicą.
0: Tak jest.
1: Radio. Nas przed koncertem będziecie mogli spotkać w okolicach stadionu. Od
0: tak
1: godziny
0: jest.
1: 16 rusza nasze specjalne studio. Będziemy nadawać na żywo. Na miejscu będą tuzy antyradia, czyli Sandra i Tomek, a po koncercie...
0: Czyli para z głośników.
1: Specjalna audycja o 23.
0: Gdyby wam pary zabrakło na Metallicę oczywiście.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.

0: zdrowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
0: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
2: Tawex dla ciebie i twoich bliskich. W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Zamknij okna, przygotuj dokumenty i leki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega wschód. Najgorsze dla wielu z głowy. Po maturze z matematyki. W tej prawdzie też pity, które chcemy dostawać.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest dokładnie ósma. Grzegorz Kornacki. Alert RCB dla gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem i radzi nie otwierać okien ani drzwi. Sugeruje też przygotowanie dokumentów, leków i najpotrzebniejszych rzeczy na wypadek ewakuacji. Jak wiecie z prawdy, antyradia pali się raz w powiecie biłgorajskim. Ogień objął co najmniej 250 hektarów, a strażacy walczą z nim już od kilkunastu godzin. Dziś rano do akcji mają wrócić śmigłowce, do których dołączy policyjny Black Hawk. Drony z kolei mają pomóc w poszukiwaniu zarzewi ognia. Jak dotąd w akcji gaśniczej zginął pilot samolotu Dromader, rozbił się.
4: Prawda Antyradia.
5: Chorujesz na astmę? Możesz o tym nie wiedzieć. Nawet połowa chorych w Polsce może nie mieć świadomości co do swojego stanu. Lekarze zapraszają, jeżeli masz duszności czy przewlekły kaszel, pulmonolog. Marta Frejowska-Reniecka.
6: Pacjent z dobrze kontrolowaną chorobą nie jest wyeliminowany z aktywności fizycznej, zawodowej i zapobiegamy na przewlekłość choroby, jej zaawansowanie i skrócenie życia, tym samym wcześniejszą śmiertelność.
5: Według szacunków astmę ma nawet co dziesiąty Polak.
4: Prawda Antyradia.
5: Funkcje i działania na liczbach rzeczywistych, między innymi nad tym pochalali się wczoraj maturzyści. Za nimi obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Niektórzy mówią, za nocnym kochankiem łatwa nie była.
7: A no to w sumie wszystkie mnie zaskoczyły, nie? Niektóre zadania łatwe, niektóre takie trudniejsze. Różnie, różnie.
8: Ja to jestem po kierunku matematyczno-fizyczny, więc dla mnie to było proste i półtorej godziny skończyłem egzamin.
9: No ja uważam, że dosyć prosty był arkusz, na pewno prostszy niż próbna. Nic mnie tak nie zaskoczyło. Wszystkie zadania zrobiłam, wydaje mi się, że będzie dobrze.
5: Za godzinę kolejny obowiązkowy przedmiot, język obcy.
4: Prawda Antyradia.
5: A skoro już o liczbach była mowa, chcemy dostawać PIT od pracodawcy. Według sondażu dla PITAX prawie 60% ankietowanych chce dostawać dokument dotyczący zarobków za poprzedni rok. Ministerstwo Finansów tymczasem planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania formularzy podatkowych. Wystarczyłoby przekazanie danych do skarbówki, a my mielibyśmy dostęp przez e-Urząd Skarbowy.
4: Prawda Antyradia.
5: Zwolniona z podatku zbiórka Łatwoganga na rzecz Cancer Fighters, to ta na ponad 280 milionów złotych. Środki wpłacone na fundację można odliczyć od podatku dochodowego. Jest 8:02. Ochłodzenie miejscami już dziś, a szerzej przyjdzie jutro. Synoptycy zapowiadają na czwartek maksymalnie 21 stopni i tak ma być w Rzeszowie. 18 w Warszawie, 15 w Olsztynie czy w Poznaniu, 11 we Wrocławiu i najmniej 10 w Trójmieście i w Opolu. Deszcze jutro przesuną się głównie do południowej połowy Polski.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
10: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, mi się trzeba wyjaśnić pewne sprawy. Baby Boomers to lata 40-60.
2: No okej, okay, dobra.
1: Pokolenie X, 65 rok, 80 rok, czyli,
2: czyli
1: to ty.
2: My.
1: Tak, ty.
2: A ty co?
1: Ja jestem
2: ty
1: pokolenie nie? Y, określane powszechnie millennialsami, czyli 8-1, 9-6. Wtedy
2: to
1: są
2: ty urodzeni. Wskoczyłeś, zaraz się sprawdzę.
1: Są zoomerzy, czyli pokolenie Z, 9-7-12 i pokolenie alfa, które to są ludzie, którzy urodzili się powyżej 2010 roku.
2: No i to i... wydawałoby się, że Piotr jest w lepszej sytuacji. Niestety nie. Proszę Państwa, naukowcy to zmierzyli i sprawdzili. Z pokolenia na pokolenie jesteśmy coraz głupsi.
1: Jest coś takiego jak efekt Flynna, który ten pan naukowiec stwierdził, że co dekadę 3% naszego IQ
2: tak
1: rośnie. Że się rozwijamy, że technologia sprawia rozwojowi mózgu.
2: Cwany jesteś, bo to inaczej i w otwarte karty grajmy.
1: Tak.
2: Ja jestem mądrzejszy od ciebie, bo ja jestem starszy.
1: No możesz sobie to interpretować nie o 3%, o 3 punkty IQ, tutaj mi się pomyliło. I wyobraźcie sobie, że pierwszy raz od dekad coś drgnęło i to drgnęło w drugą stronę. Mm-hmm, według najnowszych badań pokolenie Z odnotowało faktyczny spadek ilorazu inteligencji w porównaniu do milenialsów.
2: Proszę Państwa, jest to trochę przerażające. Kontakty międzyludzkie ustają. Używanie ręki do na przykład narzędzi piśmienniczych ustaje.
1: Już się bałem.
2: Ustaje. Nie, spokojnie. Podejrzewam, że tu akurat u ciebie jest całkiem nieźle. No i tak jak już powiedział kolega, proszę Państwa, po prostu IQ jest niższe. No sorry,
1: ale,
2: Gregory.
1: Słuchajcie, są ku temu powody i myślę, że pogadamy o tym w następnym wejściu, bo proszę Was, ten efekt Flynna jest ciekawy, a po drugie, co powoduje, że jesteśmy głupsi o tym za chwilę.
2: Przygotowałem test dla ciebie na inteligencję, ale o
1: dziękuję.
2: Tym za chwilę.
1: Dziękuję. Dzisiaj do 9 na pewno test się wydarzy. Happy set teraz i damy radę.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Za nami Kornik, ich cover piosenki Word Up, a my wracamy do efektu Flina.
2: Poprosimy.
1: Wytłumaczę wam, o co chodzi. To jest takie zjawisko, które dowodzi stałego wzrostu średnich wyników w testach IQ od początku XX wieku do teraz o około 3 punkty na dekadę. No i wyobraźcie sobie, używalibyśmy testów sprzed 50 lat, to dzisiejszy człowiek miałby wynik około 115, a nie jak wtedy z tu.
2: Czyli że rośnie. Rosnąć powinien.
1: Tak, no i ale też są jeszcze inne powody, poza tym, że mamy dostęp do wiedzy, lepsze odżywianie, stymulujące środowisko, edukacja, rozwój myślenia abstrakcyjnego i tak dalej, i tak dalej. I nagle natura powiedziała stop.
2: Natura, proszę państwa, nagle dostała czkawki. Okazuje się, że obecne pokolenie milenialsów, dobrze mówię, czy Zetek?
1: Nie,
2: bo się
1: ja jestem milenialsem, pokolenie Zetek jest po mnie, urodziło się 15 lat po mnie, czyli 97 rok.
2: I to oni czkawki dostali, bo tak naprawdę pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie następne pokolenie, proszę państwa, wcale nie jest mądrzejsze.
1: No jest kilka powodów. Po pierwsze, mniej czytają, więcej mają bodźców, czyli Tindery, X-y, wszystko na raz. Mniej ciągłego myślenia, co mnie zaskakuje, bo ja myślę cały czas.
2: To ci się tak zdaje.
1: Michał, dobra, słuchajcie. I więcej natychmiastowej dopaminy, czyli właśnie dostajemy bodźce i przyjemność bywa szybko, ale krótko. Dobra, kończymy?
2: Może różnimy się pokoleniem, ale situation ship jest taki, że kochane, to oba jesteśmy Delulu, a nie Sigma.
1: I pozytywnie inteligencja nie znika, słabnie, gdy przestaje być trenowana. Za chwilę newsy w Antyradio.
0: Desperanos w Antyradio.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją. Od 16 w Antyradiu. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Castorama.
21: Teoria
1: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: dobę może potrwać akcja gaśnicza w Lubelskiem. 100 hektarów lasu doszczętnie zniszczone. Iran wprowadza swoje porządki w cieśninie Ormus. W tej prawdzie też, co zrobisz, żeby nie płacić za parkowanie?
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Nawet dobę może potrwać akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, od wczoraj pali się las w powiecie biłgorajskim. Ogień objął 250 hektarów terenu. Jak donosi lokalny starosta, 100 hektarów jest po prostu zniszczone. Konieczne będą wycinki i nowe nasadzenia. Dobra wiadomość jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Okoliczni mieszkańcy powinni pozamykać okna i najlepiej nie wychodzić z domów.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy system ruchu przez cieśninę Ormus. Iran wprowadził swoje zasady. Trzeba płynąć wytyczonym przez władze korytarzem. Jednostki, które nie będą trzymały się wytycznych, muszą liczyć się ze stanowczymi działaniami.
1: Prawda Antyradia.
0: Opóźnienie w Olsztynie. Remont Nowojeńskiego przeciągnie się o około pół roku. To dlatego, że na miejscu znaleziona została zabytkowa instalacja. Urząd Miasta, Patryk Polikowski.
2: Robotnicy odkryli komorę Szona, tego dawnego systemu kanalizacji Olsztyna, więc z jednej strony wstrzymanie prac, z drugiej strony konieczność przeprojektowania tego realizowanego zadania zmusi nas do podpisania aneksu.
0: Prace są teraz prowadzone na tyle, na ile to możliwe.
1: Prawda Antyradia.
0: Co zrobić, żeby nie płacić za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Kierowcy w Katowicach mają wyobraźnię. To znaczy wyobraźnię do uników, bo nie wyobrażają sobie, co to może przynieść.
3: Takich kombinatorów zawsze znajdziemy. Zima sprzyja temu, żeby na przykład sobie nie czyścić do końca rejestracji. Czasami są to świadome działania, czyli na przykład przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: W imieniu Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów mówiła Barbara Szumilak. Kierujący zapominają tylko o kamerach monitoringu i o pracownikach Zarządu Ulic, a przypominają im się potem Straż Miejska albo Policja. Jest prawie 8:33. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Jest środa, czas na rewanż w półfinale Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium sprawdzi Paris Saint-Germain. W pierwszym starciu Paryżanie wygrali 5-4, fundując kibicom arcydzieło futbolu. Zanim Bayern zacznie marzyć o finale, musi odrobić jednego gola, a potem zaatakować milionerów z Paryża, fundując im koszmarny wieczór w Monachium. Start 21. Wielbicielom siatkówki przypominam, że dziś odbędzie się czwarty mecz wielkim finale o Mistrzostwo Polski w siatkówce, w którym Bogdanka Luk Lublin podejmie Aluron CMC Warta Zawiercie. W rywalizacji do trzech zwycięstw siatkarze z Lublina prowadzą 2-1. Jeśli wygrają, zdobędą złoto i obronią tytuł Mistrzów Polski. Zapowiada się niezwykle emocjonujący wieczór. Start 20.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszczowo ciągle w Szczecinie i w Koszalinie, pada jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim i miejscami w Poznaniu. Deszczowe chmury dotarły też nad Trójmiasto i Rzeszów. W ciągu dnia padać może jeszcze w całej północnej Polsce, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze możliwe w Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckiem, Łódzkiem i Dolnośląskiem.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Peranos w Antyradiu.
1: To wcale nie jest bad day, proszę państwa. To jest doskonały. Dokładnie, doskonały wtorek. Doskonały, bo to jest 6 dzień maja. Proszę państwa, dobrze mówię. Nie, przez moment mi coś utknęło w gardle. A poza tym rozpoczynamy nasz konkurs.
2: Tak, który nazywa się...
3: Klasyka gatunku.
2: Michał, to trzeba wytłumaczyć jeszcze, na czym to polega. My prezentujemy dzieła polskie, filmowe, zagraniczne.
1: Polskie. Tak jest, zagraniczne też.
2: Polskie i zagraniczne, filmowe i telewizyjne. Wcielamy się w postaci z tych filmów. Wiecie wy, że my nie jesteśmy za bardzo profesjonalistami.
1: Przestań,
2: w filmie Polskie Gówno, Michał, w 6 dniach strusia, więc...
1: Nie, ja RH Plus, proszę nie mylić swojej filmografii. Spojrzyj sobie lepiej na film Webie, stary.
2: Te dwie pozycje.
1: Ja jestem aktorem, naprawdę tam figuruję.
2: To w takim razie zaczynamy. Coś cicho, za cicho.
4: O, pamiątki.
2: Gdzie wszyscy mieszkańcy?
4: Ty, ale bajer.

0: chcę jeszcze raz.
1: Nie.
2: No kto to powiedział?
1: No właśnie, podpowiadam. Kto to powiedział? Desperanos@antyradio.pl. Możecie też do nas dzwonić 321-321-6.
3: Tylko bardziej gdzie niż kto, a do wręczenia mamy kabuśkę Desperanos oraz kubek Anty.

du hast mich. Du hast mich.

0: Państwa, przed nami kolejna informacja, przy czym, no, ponieważ wiemy, że różne pokolenia nas słuchają, również te młodsze, chcielibyśmy jedno stanowczo zaznaczyć i podkreślić.
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: Tak, proszę sobie to zapamiętać.
2: Tak zareagowali również naukowcy, którzy zaczęli na Podlasiu badać kulturę pucharów dzwonowatych. O co chodzi?
0: Dokładnie tak jesteśmy, proszę Państwa, w tej chwili w supraszlu.
2: Otóż znaleziono 300, około 13 naczyń z supraśla właśnie oraz z Krzeszewie, gdzie grupa mieszkańców te naczynia używała. One były bardzo charakterystyczne, stąd nazwa. No i badacze, wyobraźcie sobie, zaczęli po denku skrobać i szukać.
0: Wąchać, lizać. Okazało się, że w środku są ślady sfermentowanych napojów alkoholowych, proszę
2: Państwa. Tak, proszę Państwa. I uwaga, zaczęto liczyć. Ja wiem, że wino na przykład musi długo leżeć, prawda? Im starsze, tym lepsze.
0: Tak, jak to się ładnie mówi, leżakować, prawda?
2: Leżakować. A te, proszę Państwa, alkohole, o których mówimy, te resztunie fermentowały prawie 4,5 tysiąca lat.
0: Coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, okazuje się, że tradycje pijaństwa na Podlasiu są naprawdę wiekowe.
2: Ale wyobraźcie sobie, że
0: cała Polska wtedy spoglądała w kierunku Podlasia.
2: Na podstawie tych małych plameczek możemy powiedzieć, że pili napoje przypominające piwo i tak zwany rodzaj napoju określany przez naukowców Nordic Grog.
0: Ja, słuchaj, kiedyś postanowiłem to sprawdzić. Piwo sprzed tysięcy lat było podobno niepijalne dla nas, ludzi z XXI
2: było
0: wieku.
2: Mętne,
0: podobnie zresztą jak wino. Chociaż umówmy się, że tak naprawdę prędzej czy później wszystko przejdzie.
3: Każdy alkohol jest bardzo dobry, z wyjątkiem denaturatu, który jest dobry.
0: Dziękuję, już teraz spadajesz godzinę i mówisz dziękuję.
4: Na Esperano z Wanty Radio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metalika 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metalika na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czas na rower. Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Zapomnijcie o rozejmie. Ukraińcy mówią, jak Rosja uszanowała ich zawieszenie broni. Matura przegrywa z technologią. Egzaminy wyciekają w minuty. W tej prawdzie będzie też mapa Poznania, ale od siodełka strony.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Zniweczone zawieszenie broni. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę minionej nocy. Zaatakowała domy w Charkowie, przemysłową infrastrukturę w obwodzie zaporowskim, a do tego Chersoń czy Krzywy Róg. W ciągu doby zginęło 27 osób, a rannych zostało co najmniej 120. Tym samym, jak mówią w Kijowie, nie ma o czym mówić w kwestii zawieszenia broni na 9 maja. Putin chciał mieć spokój w dzień zwycięstwa.
3: Prawda Antyradia.
4: Na dwóch frontach rozgrywają się matury w Polsce, tak pisze dziennik Gazeta Prawna, zaznaczając, że sam egzamin na miejscu to jedno. Drugie to walka o utrzymanie jego treści w tajemnicy. Arkusze wyciekają do sieci w kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu sesji. To pokazuje bezradność systemu wobec technologii. Wystarczy niewiele osób, które wniosą telefony czy inne urządzenia i wszystko płynie do internetu, a stąd już tylko krok do zewnętrznego rozwiązywania zadań i przepisywania tego.
3: Prawda Antyradia.
4: Trzy kontenery z chińskimi ciuchami wartymi 500 000 zł niby zgubiły się w Polsce. Miały trafić do Hiszpanii, ale tam nie dojechały. Służby znalazły je na Mazowszu. Za taki numer grozi do 3 lat więzienia.
3: Prawda Antyradia.
4: Poznań rozrysowany. Gotowa jest mapa rowerowa miasta na ten rok. To kompendium wiedzy dla rowerzysty, lokalca i turysty.
5: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
4: Mapa czeka w ZDM-ie, w biurze strefy płatnego parkowania czy w Centrum Informacji Turystycznej. Jest też dostępna online.
3: Prawda Antyradia.
4: Smocze łodzie tymczasem zmierzają do Iławy. Na razie ruszyły zapisy do 12 letnich regat. Organizatorzy zapewniają treningi z doświadczonymi sternikami. Klub Drakens Iława, Wojciech Duda.
6: Jeżeli się zapiszecie, zgłosicie swoją drużynę od 8 do 10 osób, na pewno nie zostawimy was samych. Przeprowadzimy z wami kilka treningów, żebyście wiedzieli, o co chodzi.
4: Zajęcia są 2 razy w tygodniu, a same regaty smoczych łodzi 4 lipca. Jest prawie 9:03. To była Prawda Antyradia. Do 24 stopni dziś w Polsce. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie. 22 stopnie w Łodzi, Katowicach i w Opolu. 20 we Wrocławiu, 17 w Poznaniu, 12 w Zielonej Górze i 9 w Koszalinie. Deszcz może padać w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Burze możliwe we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie czy w Olsztynie.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A propos tej różnicy pokoleń, o której rozmawialiśmy sobie dzisiaj, bo to wychodzi, że to ja jestem głupszy od ciebie, tak? Czy na odwrót? To naprawdę nie ma znaczenia.
2: To jest bardzo skomplikowane.
1: Możesz zadzwonić do kogoś, czy wykręcić?
2: Ja mówię, właśnie. Zadzwonić.
1: A weź teraz...
2: I na telefon mówię komórkę.
1: Nie daj Boże, cegła. A poza tym, wiesz, no ja ostatnio miałem taką dyskusję. Tata, dlaczego ty mówisz ciągle wykręcić? A ja, bracie, cały czas tą tarczą.
2: Ja też.
1: Oni dzwonią, człowieku,
2: ale
1: rozumiesz to?
2: No, nie ma co gadać. Myślę, że nasi słuchacze też tak mają, że to, co było, było fajniejsze, bardziej smakowało, lepiej pachniało i jakoś tak bardziej do przytulenia.
1: No i wiesz, no już te tarcze, kiedy odchodziły do lamusa, to już było wystukanie, już pojawiały się takie przyciski, pamiętasz? Ci lepiej się mieli.
2: Jak w domofonie to było. Tak 11 minut
1: czerwony na
2: zostańcie z nami, bo w klasyce gatunku rozdamy zaraz prezent, a teraz...

0: Klasyka gatunku.
1: Ale jaka klasyka, ludzie. Wystarczy powiedzieć kolor zielony i raczej od razu wszystko zostało skojarzone. Ale to przecież wybitne role, na które dzisiaj porwaliśmy się,
2: tak,
1: z kolegą.
2: Tak, no z Michałem podjęliśmy się niebywałego zadania. Odpowiedź mogła być tylko jedna. Nasza skrzynka pękła w szwach.
1: To, że grałem osła, nie ubliżało mi tym razem, dlatego że to był osioł o nazwisku Sztur, proszę państwa. Ale dobra, to może posłuchajmy oryginału.
3: Coś cicho. Za cicho.
4: O, pamiątki.
3: Gdzie wszyscy mieszkańcy?
4: Ty, ale Bajer,

0: Ja chcę jeszcze raz!
1: Nie!
2: No, całe szczęście mogło, nie kazało nam śpiewać w tej scenie.
3: Cieszymy się, że tyle odpowiedzi poprawnych przyszło.
0: Ale Michał
3: powiedział, to jest jego ulubiona scena ze Shreka.
2: Tak, dokładnie, bo to jest ten, kiedy otwierają się te drzwiczki i tamte kukiełki, kiedy mówią wytrzyj twarz, wypinają coś innego niż twarz.
3: Słuchajcie, mamy dla was kawę Desperanos.
2: Oczywiście, plecako kubek.
3: I zaraz plecako... Tak, trafi
2: Czapko
3: do
2: termos.
3: Za chwilę prawda w Antyradio, oczywiście. Słuchacie Desperanos
2: Laureatom.
3: Do 10:00.
2: Gratulujemy.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest śledztwo po śmierci młodej pacjentki w gdańskim szpitalu. Taksówka bez taksówkarza, coraz bliżej testy autonomicznych aut w Polsce. Szykują się w tej prawdzie też szkolenie z pierwszej pomocy.
0: Prawda Antyradia.
6: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Rusza śledztwo po śmierci 20-letniej pacjentki szpitala na Zaspie w Gdańsku. Prokuratura bada sprawę pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci. Kobieta trafiła do placówki 3 miesiące temu, miała zaplanowany zabieg. Po operacji jej stan zaczął się szybko pogarszać. Lekarze wykryli ciężką sepsę, próby ratunku okazały się nieskuteczne.
0: Prawda Antyradia.
6: Okaże się, czy kierowca jest ciągle potrzebny. Jeszcze w tym roku na ulice polskich miast mogą wyjechać taksówki autonomiczne. Jak pisze Rzeczpospolita, testy są już szykowane, a przewoźnicy czekają tylko na odpowiednie przepisy. Pozytywnie o takich pomysłach mówi 35% Polaków.
0: Prawda Antyradia.
6: Wypadki drogowe najczęściej są w piątki, a najwięcej mamy ich w sierpniu. Za ponad 2/3 zdarzeń drogowych odpowiadają mężczyźni. To dane polskiej policji wyciągnięte przy okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W całej Europie na drogach zginęło w zeszłym roku prawie 19,5 tysiąca osób. Rok do roku to spadek o prawie 600 ofiar.
0: Prawda Antyradia.
6: Sztuczne oddychanie, pozycja boczna ustalona czy tamowanie krwotoku. Takie szkolenia przechodzą uczniowie w Giżycku. Po szkołach chodzi lekarz i radny Marcin Witkowski. Zwraca też uwagę na technologię.
7: Konieczność użycia defibrylatora. Dzieci się jeszcze boją tego, mimo to, że wszystkie nasze szkoły już są w Giżycku wyposażone w ten sprzęt. Teraz tylko chodzi nam o to, żeby dzieci nie bały się tego, tak samo jak i dorośli, nie bały się użyć tego w razie sytuacji nagłej, gdy jest taka potrzeba.
8: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
6: Zajęcia zahaczają też o pierwszą pomoc w kryzysowych sytuacjach.
0: Prawda Antyradia.
6: Niezły macie nawał prac w tym Archeo. 15 tysięcy zabytków i pozostałości grodu to są odkrycia z centrum Gniezna, które znalazły się przy okazji budowy kanalizacji.
9: Zaraz za mną widać fundamenty murowanego budynku z XIX wieku. Obok budynku znajduje się pochówek również nowożytny. Przesuwając się dalej w górę ulicy Tumskiej, odsłoniliśmy relikty wału drugiego podgrodzia z okresu XI wieku. Idąc jeszcze dalej, odkryliśmy relikty chaty. Chata jest datowana na drugą połowę XI wieku.
6: Mówił archeolog Damian Odzimek. Jest też mnóstwo mniejszych przedmiotów, ceramiki, narzędzi czy kości zwierzęcych. Na nową kanalizację w Gnieźnie na pewno poczekacie sobie dłużej. Jest to 9:33. Deszczowo w Szczecinie, Koszalinie i w Trójmieście. W ciągu dnia ma dziś padać w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Możliwe są też burze. Będzie przy tym od 9 do 24 stopni. Wieczorem deszcz już tylko w Trójmieście, Krakowie, Katowicach i w Opolu i wtedy będzie od 6 do 16 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, moja bardzo wielka wina. W kalendarium nie padło jedno nazwisko, które zasługuje na upamiętnienie.
2: Tea culpa.
1: Zasługuje na 100 lat, bo jest to artysta, który myślę... słuchaczom jest bardzo znany, filmowiec.
2: Przepraszam, czy to jest news niespodzianka,
1: News
2: a niespodzianki.
1: Dokładnie, proszę państwa, 49 lat temu, 6 maja, na świat w Warszawie przyszedł członek założyciel zespołu filmowego Skurcz. Członek zespołu Bracia Figo Fagot. Zespołu TPN-25, autor Kapitana Bomby, Blok Ekipy, Egzorcysty, Pieszka Leszka, pan Bartosz Walaszek.
2: Miś Puszapek był jednym z moich ulubionych.
1: Czesiek Hydraulik.
2: Miś Puszapek był alkoholikiem, który nie bardzo rozpoznawał prosiaczka w stanie nie wskazującym na spożycie. Czyli kolega Walaszek.
1: Walaszek i ja jestem wielkim fanem osobiście, kłaniam się w pas i myślę, że dzisiaj 6 wieczorkiem możecie sobie odpalić którąś z jego produkcji i się po prostu uśmiechać.
2: A ty wiesz, że ja nawet byłem raz bohaterem?
1: Naprawdę? Pod gradobiciem pytań?
2: Ja dokładnie pod gradobiciem pytań. Skąd kolega wiedział?
1: Pamiętam tą serię i tak mi się skojarzyło, więc...
2: Zdecydowanie.
1: Dzisiaj pilot w dłoń, piesek Leszek odpalamy i Bartosza bardzo serdecznie pozdrawiamy.
2: Proszę państwa,
1: się w pas.
2: To kolejny wielki artysta, który po prostu jest naszym kolegą, więc przepraszamy państwa za prywatę.
1: Nie. I on będzie jak Bareja doceniony po latach.
2: Tak, to pewno na szczęście jeszcze żyje. Jest 9:41, mili państwo, tu Antyradio.

0: Proszę Państwa, za nami Jeremy Rockway, Virtual Insanity z płyty Traveling Without Moving.
1: Zawsze jak go słyszę, to wyobrażam sobie Trzaskowskiego jak kica.
0: Słuchaj, ja nie o tym. Chciałem powiedzieć,
1: proszę,
0: że w tym teledysku, nie wiem czy pamiętasz, jak J.K. tak pląsa.
1: On jedzie przez te serpentyny.
0: Nie, to jest
1: A to nie ten, przemasz rację, zgoda.
0: Po pomieszczeniu, gdzie on tańczył, nagle pojawia się krew, która pływa po parkiecie, ale ważne jest to, że ta krew miała lecieć zewsząd. Mm-hmm. Tylko im się popsuła pompa do płynu.
1: A co ci się z tym parkietem skojarzyło?
0: Mówię o tym teledysku, bo ważne jest to, że też w świecie filmu jest wiele osób, które zaczynały od teledysków. Bardzo dużo wybitnych osób. I za ten teledysk odpowiada Jonathan Glazer, który zrobił ostatnio między innymi Strefę Interesów. Mocny film.
1: Jak tak patrzyłem, to krew na parkiecie to bardziej u Fabijańskiego.
0: Mój drogi, dziękuję ci bardzo serdecznie za ten poranek. Ja będę Sebastianowi nie tylko kibicował w niedzielę, bo wielki finał, pojadę. Będę klaskał w ręce i ostatni taniec będę miał na koncie, bo będziemy się wszyscy żegnać tanecznie.
1: Czy list będzie?
0: Nie będzie. List już został wysłany i epistolografię odkładam na bok. Michale, dziękuję. Mało dziękuję.
1: W dzień listonosza życzymy wam wszystkiego dobrego.
0: Michał. Wczoraj ktoś Michałowi powiedział, że dzisiaj jest dzień listonosza.
1: To nieprawda?
0: On nie zweryfikował. Oczywiście, że nie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: po reklamě. Narkotyki warte ponad 2,5 miliona złotych przechwycone były w ubraniach. Zakażeni pasażerowie na ląd. Jest pomysł na rozwiązanie problemu wirusowego rejsu. W tej prawdzie też bigle do wzięcia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Narkotyki warte 2,5 miliona złotych znalezione na Mazowszu. Krajowa Administracja Skarbowa odkryła ponad 50 kg marihuany w paczkach z odzieżą z Kanady. Wśród ubrań były hermetycznie zamknięte foliowe opakowania. Nadawca był jeden, odbiorców dwóch. Za przywóz narkotyków grozi do 20 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakażeni na ląd. Dwa śmigłowce medyczne ewakuują trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dostarczą na miejsce też lekarza, który ma zbadać innych podróżnych. Chodzi o osoby ze statku Hondius, na którym zmarło już troje turystów. Jednostka wypłynęła z Argentyny na początku kwietnia. Powinna kierować się teraz na Wyspy Kanaryjskie, ale Hiszpania zasugerowała kontynuowanie rejsu bez zawijania na ten archipelag.
1: Prawda Antyradia.
0: Była dziura, nie ma dziury. Wykopalisko ukazujące średniowieczną rondelę przed Wysoką Bramą w Olsztynie zostało zasypane.
2: Rondela została zabezpieczona zgodnie z sztuką konserwatorską, zgodnie z tym, co zostało zawarte w programie. Zostały uzupełnione spoiny. Powstanie także specjalny strop nad tą zasypaną rondelą, żeby ona nie uległa degradacji.
0: Mówił Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta. Powstanie plac.
1: Prawda Antyradia.
0: Majówka ledwo co minęła, a w Katowicach już myślą o wakacjach. Miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego. Michał Mendala.
3: Trwają przeglądy miejskich basenów, wodnych placów zabaw, ale też i infrastruktury przy miejskich kąpieliskach. Do tego nasz katowicki MOSiR przeprowadził już rekrutację ratowników. Zakontraktowanych jest 60 ratowników na cały sezon, a to pozwala planować otwarcie wszystkich obiektów.
0: I tak pod koniec maja ruszą wodne place zabaw. Basen przy Rolnej zostanie otwarty w połowie czerwca, a bugle oraz miejskie kąpieliska w Dolinie Trzech Stawów i nad stawem Morawa 27 czerwca. 1 lipca natomiast ruszy Starganiec.
1: Prawda Antyradia.
0: Chcesz bigla? Jedź do Stanów. Organizacje prozwierzęce wykupiły 1500 psów tej rasy z hodowli dostarczającej czworonogi do testów laboratoryjnych. Wszystkie mają trafić do adopcji. Nie wiadomo, ile trzeba było zapłacić za wykup tych zwierząt. Na zegarach mamy teraz 9:50. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Od 9 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe w północnej połowie kraju, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Dochodzi do tego też Rzeszów. Burze we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie czy w Olsztynie. Nocą będzie od 2 do 10 stopni powyżej zera, a padać może na południu Polski.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 13 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, jak zwykle w Antyradiu. Jeśli przedsiębiorca kupił do firmy napoje i nie udało mu się zwrócić butelek, może zaliczyć kaucję do kosztów uzyskania przychodów. To istotna informacja. Proszę Państwa, według społecznego researchera pana Wojtka mamy Międzynarodowy Dzień Dmuchania Baniek. To myślę, że ze szkła także. Dzień bez diety. Jak żyć? Światowy Dzień Kolorowanek dla Dzieci. To fajny pomysł. Dzień Akordeonu, czyli organów piersiowych. Dzień roślin mięsożernych. Niam, niam. Dzień doceniania tłumaczy. Oj, bez tego czasami ciężko żyć. Dzień dojazdu rowerem do szkoły. Oby bezpiecznie. I Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym tematem po części zajmę się później. 6 maja 1820 roku Tomasz Zahn założył w Wilnie Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech. A do tego jeszcze informacja, że będę miał dla Państwa 3-2-osobowe zaproszenia na koncert The Watch Place Genesis. 9 maja Kuźnia, Bydgoszcz. A zajmę się tym jak zwykle w stosownym momencie. Na razie dzieła muzyczne niechaj przemówią.

0: Jest to 24 minuty po godzinie 10. Będzie informacja z cyklu, a ja wiedziałem, że tak będzie. Otóż nowe badania pokazują, że chat GPT potrafi przejmować agresywny ton rozmowy, a w skrajnych przypadkach nawet grozić. Bywa, że sam podkręca konflikt, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo AI w realnych zastosowaniach. No ja tak sobie pomyślałem, że jak ten AI przejmie jakiegoś robota, to pewnie taki robot może przewalić i to jest przerażające. A o takich rozwiązaniach bardziej ambitnych to jeszcze parę słów będzie dzisiaj zapewne, ponieważ trochę mnie przeraża. Wczoraj oglądałem w telewizorze taki program, jak za pomocą AI można podrobić osobę i gadać w imieniu takim tej osoby niby, a tak naprawdę to jest podróba. To jest przerażające, proszę Państwa. Michał Szpak, pani prezydentowa Kwaśniewska i jeszcze tam parę osób zostało wkręconych w tego typu akcje. Także świat robi się kolorowy, ale dziwaczny chwilami i według mnie trochę groźny. Jak mówię, jak przejmą roboty te systemy sterujące, to będziemy uciekać po ulicy, aż się będzie kurzyło przed takim humanoidem.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antiradio.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tak już jest. Niskie ceny są.

oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Jacek, a propos tych robotów, które mogą nam zrobić krzywdę, zapytała, czy robot kuchenny także może. Panie Janie, no powiem tak, one są coraz bardziej mądre, te roboty. Potrafią ugotować wszystko, jak każą nam dosypać na przykład arseniku do zupy, a my nieświadomie dosypiemy, no to co wtedy? Będzie załatwione. Rodacki Radce, słuchajcie, Antyradia.

0: na zakończenie tej godziny Krzysztof Zalewski z Boża. Z Boża, jak wiadomo, są przydatne. Na przykład wiedzą o tym mieszkańcy Podlasia albo innych rejonów Polski. Proszę Państwa, teraz prawda antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem jedziemy kolejną godzinę z Aleksandrem Ostrowskim, w której to godzinie będzie coś na temat migania. Naprawdę.
1: It's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
6: Ski-team.
4: Po reklamie.
7: Czterystu strażaków walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Unieważnione matury z matematyki uspokaja.

0: Wielkanocny Radio.
1: Pewnie, że tak, proszę Państwa, to już 11 minut po godzinie 11. Mówiłem, że będzie o miganiu. Proszę Państwa, idzie nowe, ma być bezpieczni. Unia Europejska wprowadza nowe prawo, dzięki któremu wszystkie nowo rejestrowane auta osobowe będą musiały być wyposażone w adaptacyjne światło hamowania. W sensie ma migać przy awaryjnym hamowaniu. No jak to będzie z amerykańskimi samochodami, które mają kierunkowskazy na czerwono, a wiele ich jeździ ostatnio po polskich drogach, bo chociażby przybywające z Ukrainy, importowane ze Stanów Zjednoczonych mają czerwone z tyłu, no ale niech tak będzie. No i obowiązkowe będą dodatkowe gadżety wspomagające w jeździe, jak na przykład systemy awaryjnego utrzymywania pasa ruchu, czy wykrywanie senności kierowcy. Unia chce też w przyszłości instalować takie systemy, które będą unieruchamiać pojazd, gdy kierowca będzie pijany. Amerykanie z kolei wprowadzają w najbliższym czasie takie systemy, które będą kontrolowały, na co kierowca patrzy. Jak patrzy na drogę, wszystko ok, ale jak zaczyna błądzić gdzieś w okolicach spodni albo tam, gdzie trzyma komórę, to będą problemy. I ja jestem za tym, zdecydowanie. Proszę Państwa, jedziemy dalej z Antyradiem.

0: powodu tych systemów. A, w ogóle to słuchają Państwo Antyradia, niewątpliwie. To już 24 minuty po 11. A propos tych systemów samochodowych, nasz stały komentator zza kanału angielskiego, pan Chris, napisał: czy jak zabiorę autostopowiczkę, która będzie kusić oko, to już nie popatrzę na piękne UDO, komputer samochodowy będzie się na mnie darł? Nic nowego. Taki system we wczesnej wersji nazywa się żona. Panie Chrisie, najowisza.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradio. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się, zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: wołowinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Poleca Antyradio.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Dog Eat Dog. Iron Maiden.

Scorpions, Ozzy Osbourne. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa słuchać Świąty Radia. Powiem tak, wszystko się komercjalizuje. Nawet legendarny spływ Dunajcem. Flisacy kiedyś się tym zajmowali, teraz można wynajmować pontony, kajaki i co to tam pływa, idzie w ruch. Niestety część tych żeglarzy jest w stanie mocno wskazującym i flisacy biją na alarm. Ratujemy pijaków zamiast wozić turystów. Rodaczki, rodacy, groźna to sprawa. Na zdjęciu uwidoczniony jest zarówno góral w stosownym kapelutku, jak i facet w kajaku, który, jak widać na załączonym obrazku, nie bardzo wie, gdzie się znajduje. Proszę Państwa, spływ na Dunajcu. Znaczy, właśnie było to zjeżdżanie, na czym popadnie, to teraz jest pływanie, na czym popadnie. A jakby nazwać taką służbę flisacką, która ratuje, bo jest GOPR, jest TOPR, a jak to nazwać?

0: proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 12. Jak uprzedzałem, po 12 zajmę się rozdawnictwem. Będą bilety 3-2-osobowe na koncert Watch Place Genesis 9 maja. Kuźnia, Bydgoszcz. Proszę Państwa, no będziemy działali tak, żeby 3 osoby takie zaproszenia miały pod opieką.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Nowy trop w sprawie śmierci 13-latki z Nowego Tomyśla. RCB radzi przygotować się do ewakuacji w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. 5 milionów złotych na udogodnienia dla rowerzystów w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Dziecko zabiło dziecko i upozorowało samobójstwo. Takie są ustalenia śledczych na temat śmierci 13-latki z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Jej ciało znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Teraz okazuje się, że może za tym stać 14-letni w chwili zbrodni chłopak. Trafił już do ośrodka dla nieletnich, żeby się nigdzie nie ulotnił. Z uwagi na wiek potencjalnego sprawcy i ofiary, służby nie informują o szczegółach.
1: Prawda Antyradia.
0: Przygotujcie dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy. RCB radzi mieszkańcom powiatu biłgorajskiego, gdzie szaleje ogromny pożar lasu. Jednak szef MSWiA zapewnia, że ewakuacja nie jest planowana.
2: Ta separacja pomiędzy najbliższymi zabudowaniami a ogniskami ognia to jest przynajmniej 4-5 kilometrów, więc na razie ta sytuacja jest pod tym względem opanowana, ale no, mamy do czynienia z żywiołem.
0: Mówi Marcin Kierwiński i dodaje, że najbliższe godziny będą decydujące.
1: Prawda Antyradia.
0: 5 milionów złotych na poprawę infrastruktury rowerowej. Kraków zapowiada, że jeszcze w tym roku zlikwiduje sporo białych plam na mapie miasta, mówi Krzysztof Dąbrowa z ratusza.
3: Będziemy poszerzać i remontować chodnik, zamieniając go w ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kocmyrzowskiej od Bulwarowej do nowego węzła S7, który tam powstaje. To jest ta taka nasza niemal kilometrowa wyrwa w tym momencie w infrastrukturze.
0: Dzięki dodatkowym pieniądzom uda się także dokończyć wyrównywanie uskoków na przejazdach rowerowych, które od lat były zmorą miłośników dwóch kółek.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 300 nowych miejsc do odpoczynku w nowej strefie wrocławskiego lotniska. Można tam m.in. naładować telefon.
4: To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne.
0: Mówi rzecznik portu lotniczego Wrocław Bartosz Wiśniewski. Dodatkowa przestrzeń jest na półpiętrze w pobliżu bramek 1 i 2. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
0: Grzmi w okolicach Gdyni, deszczowo od Szczecina przez Świnoujście i Trójmiasto prawie po Olsztyn. Tam zaledwie 6-9 stopni, tymczasem we wschodniej Polsce słoneczniej w granicach 26 stopni. Po południu i wieczorem może pokropić też na Mazowszu. Jutro popada niemal wszędzie, szczególnie na wschodzie i południu. Na termometrach do 16 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Halo Radio.
1: Nie, no udało się. Jest dokładnie 12 minut po godzinie 12. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Było coś na temat sztucznej inteligencji i tym podobnych rzeczy. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich drogach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. No oczywiście te taksówki także będą się wspierały sztuczną inteligencją. Jak mówiłem na początku programu, sztuczna inteligencja też potrafi się wkurzyć. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Proszę Państwa, 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert The Watch Place Genesis 9 maja Kuźnia Bydgoszcz. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu tylko imię i nazwisko i numer telefonu i to wystarczy, a za chwil kilka zadam Państwu pytanie, będzie można zaatakować te zaproszenia. A my jedziemy z Dio.

0: No i bardzo dobrze. Proszę Państwa, trzy dwuosobowe zaproszenia na koncert The Watch Place Genesis 9 maja, Kuźnia, Bydgoszcz. Mam do oddania maila, jak mnie mam Państwo przygotowali, pod adres ostry@antyradio.pl, w tym mailu imię i nazwisko i numer telefonu. A pytanie jest takie i trzeba odpowiedź na nie wpisać w temacie maila. Na jakim budynku odsłonięto zegar z okazji 671. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy? Jakiż to budynek został tym zegarem ozdobiony?
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
14: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Gastorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: No, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

wskazywać Wam na intencje rozdawnictwa zaproszeń na koncert The Watch Place Genesis 9 maja Kuźnia Bydgoszcz. Zadałem Państwu pytanie, na jakim budynku odsłonięto zegar z okazji 671. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. Otóż ten zegar odsłonięto na ratuszu, mówią, wieży ratuszowej. Pan Jacek K., pan Krzysztof S. i pan Paweł R. otrzymują takie zaproszenia. No i jeszcze słówko na temat tych flisaków, którzy ratują nietrzeźwych żeglarzy na Dunajcu, którzy pływają na byle czym. Zapytałem pytania, jak takie pogotowie powinno się nazywać. Pan Daniel napisał: flisacy uratują całkowicie kopniętych. Skrót mogą Państwo sami sobie skomponować. Jest także FOPR, flisackie ochotnicze pogotowie rzeczne. No i jeszcze coś widziałem. A, jeszcze CEPR, jak napisał pan Jacek. Pan Jacek twierdzi, że będzie idealną nazwą. Proszę Państwa, no cóż, zdarzają się na rozlanym Dunajcu różne dziwne rzeczy. Kiedyś był taki dowcip, ale dziś go nie zatytułuję. Nie zatytułuję, bo czasu szkoda i nie ma w zasadzie, bo zaczynamy za chwilę dzieło The Rasmus, ale było coś o pływającym kapeluszu na rozlanym Dunajcu. Jeżeli Państwo natrafią na ten dowcip, to voilà. A my jedziemy dalej.

0: studiu Antyradia Bartek Synawiec. Cześć Bartek.
1: Cześć Ostry, dzień dobry.
0: Miłe spotkanie, taka odmiana powiedziałbym.
1: No, po paru miesiącach wreszcie się udało.
0: Użyli kogoś. Słuchaj, rozpocząłeś już sezon motocyklowy?
1: Rozpocząłem, już tak mniej więcej w marcu wyciągnąłem motocykl z garażu i przy pierwszych jakichś tam wiosennych promieniach słońca przejechałem się.
0: No ja też się przejechałem w ten majowy weekend. 1 maja byłem we Włocławku, powróciłem szczęśliwie. Drogi były zakorkowane, bo jechało mnóstwo ludzi nad morze, ale jakoś tam dzięki temu, że to motocykl, przejechałem trochę szybciej. A szybko lokomotywa ruszy za momencik z Bartkiem Synowcem.
1: Będą bilety na Metalikę.
0: O! A ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja Nie Hańbi. Reklama.
1: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. The Doors, Within Temptation, Metallica, Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest wyrok za śmierć Kamilka z Częstochowy. Przelew wkrótce. Komisja Europejska z zielonym światłem w sprawie programu SAFE. Piesi wracają pod estakadę w Chorzowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. 25 lat odsiadki dla ojczyma, 16 dla matki. Tak sąd ukarał sprawców śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Dokładniej za zabójstwo odpowiadał on w warunkach recydywy. Ona za pomoc i znęcanie się. Dziecko zmarło około 2 lat temu po serii tortur, jak oblewanie wrzątkiem, przypalanie czy bicie. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożyczki z programu SAFE dla Polski zaakceptowane przez Komisję Europejską. Podpisanie umowy już pojutrze, czyli będziemy pierwszym krajem, z którym ta umowa będzie zawarta. Pieniądze mają być wydane m.in. na Tarczę Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obronę przeciwlotniczą, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
0: Polska dostanie najwięcej środków z programu SAFE. Na drugim miejscu są Węgry i Francja. Prawie 90% pieniędzy z SAFE będzie wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny maksymalne paliw nieco w dół. Na jutro minister energii zapowiada benzynę 95 tańszą o 3 grosze, czyli 6,46 za litr. Diesel o 5 groszy w dół do 7 zł i 26 groszy.
1: Prawda Antyradia.
0: Piesi znów mogą przechodzić pod estakadą w Chorzowie. To pierwsza decyzja przywracająca jakikolwiek ruch w rejonie obiektu, który jest w stanie krytycznym.
3: Ruch pieszych pod estakadą został dopuszczony, ale tylko częściowo. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek.
4: W momencie, kiedy dokonywaliśmy inspekcji, poodpadały takie solidne kawałki też betonu. Z wysokości 7 metrów można sobie wyobrazić, jakie szkody na samochodach czy na ludziach mogłyby wyrządzić, dlatego nie wszędzie jest ten ruch dopuszczony.
3: Piesi mogą chodzić tam, gdzie zdemontowano ogrodzenie.
5: Miejmy nadzieję, że sprawdzili to bezpiecznie. Jeżeli to tak będzie, to wróci tu ruch, wróci tu życie.
3: A pani się będzie czuła bezpiecznie?
6: Właśnie nie wiem, no. Może mi na głowę nic nie spadnie.
3: Jednocześnie ruszyły kolejne prace naprawcze, które potrwają miesiąc. Po ich zakończeniu pod estakadę mają wrócić samochody i tramwaje. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 13:00. To była Prawda Antyradia. Deszczowo na wybrzeżu i miejscami na Mazurach, na termometrach od 6 na Pomorzu do 26 na Lubelszczyźnie. Jutro temperatura raczej się wyrówna w większości kraju w granicach 16 stopni. Padać może niemal wszędzie, szczególnie na wschodzie i południu. W piątek już prawie bez deszczu, ale raczej pochmurno i około 15-18 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Za nami zespół Metro. Metro to w zasadzie taki pociąg, więc dobrze się składa, bo właśnie rozkręcamy najbardziej rockowy pociąg w polskim eterze, czyli Rokomotywę w Antyradiu. Bartek Synowiec, dzień dobry. Dziś na naszym rozkładzie między innymi atrakcja numer jeden obecnego tygodnia w Antyradiu, czyli możliwość wygrania biletów na wyprzedany już od dawna koncert Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tego koncertu zostało już tylko 13 dni, bo dzisiaj środa, 6 maja. Lecimy teraz z grupą Kiss, a do Metaliki jeszcze przejdziemy. Bądźcie cierpliwi. Yeah.

0: Nirwana w Antyradiu, 23 minuty po 13. Maj zaczął się niecały tydzień temu, a maj to tradycyjnie w Polsce sezon burz. No i synoptycy prognozują, że przez nasz kraj przejdzie dziś aktywna strefa burz, która po południu i wieczorem rozciągnie się w pasie od Warmii i Mazur przez centrum Podolny Śląsk. Jak prognozuje IMGW, zjawiska miejscami mogą być gwałtowne z silnym wiatrem i gradem. Wygląda na to, że to idealny dzień na Ride the Lightning i idealny miesiąc na koncert Metaliki w Polsce.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
3: In Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

Youth of the Nation, czyli numer z 2001 roku. W tym roku stuknęło mu 25 lat, ale to i tak kropla w morzu tego, co przeszli i co nagrali, czego dokonali Rolling Stonesi. Jeśli wczoraj słuchaliście Antyradia, mogliście być świadkami premiery najnowszego numeru Stonesów na naszej antenie. Przy okazji legendarny zespół ogłosił też nadejście nowego albumu. Ten album będzie się nazywał Foreign Tongues i ukaże się 10 lipca. No i ten najnowszy numer zapowiadający płytę nazywa się In the Stars. Jeśli jeszcze go nie słyszeliście, no to teraz macie szansę na nadrobienie zaległości. Nowi Stonesi w Antyradiu. Jak miło wymawia się takie zdanie.

0: Seven Nation Army to już stadionowy klasyk śpiewany przez kibiców na meczach piłkarskich. A propos stadionów i piłki nożnej, dzisiaj drugi półfinał Ligi Mistrzów. Bayern gra z PSG. Pamiętacie ten pierwszy mecz tydzień temu? 5-4 dla PSG. To było meczycho. Liczymy na powtórkę dzisiaj wieczorem o 21:00. Tymczasem zbliżamy się do godziny 14:00, do której zostało 6 minut, a ja obiecałem w dzisiejszym programie bilety na Metallicę w Chorzowie i rozliczę się z tej obietnicy niedługo po prawdzie Antyradia.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją. Od 16 w Antyradiu. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn, dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Pakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brand.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: To co, Marian? Rowery?
19: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
19: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
19: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Prezydent z własnym projektem ustawy co do kryptowalut. Wciąż nie widać końca walki z pożarem lasu w okolicach Biłgoraja. Rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezydent ma swój pomysł na kryptowaluty. Skierował do marszałka Sejmu projekt ustawy, co zbiega się w czasie z trzecim podejściem rządu, które zapowiadał premier. Szef kancelarii Karola Nawrockiego zapowiada, że te prezydenckie pomysły mają chronić konsumentów i inwestorów oraz zapewniają nadzór nad rynkiem. Zbigniew Bogucki zapewnia przy tym, że projekt ustawy o kryptowalutach będzie w dużej mierze oparty o rozwiązania rządowe.
0: Prawda Antyradia.
1: Strażakom udało się ograniczyć rozmiary pożaru w okolicach Biłgoraja, ale na rychły koniec akcji się nie zanosi. Na razie walka trwa i przynosi efekty, ale kluczowa jest pogoda. Przeszkadza wiatr. Z drugiej strony idzie deszcz, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Spodziewane są opady deszczu, więc ta sytuacja powinna sprzyjać gaszeniu tego pożaru, ale byłoby to zbyt nieodpowiedzialne, aby tylko i wyłącznie wierzyć w dobre prognozy.
1: Przyczyny pożaru będą dopiero ustalane. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie.
0: Prawda Antyradia.
1: Cwaniakowanie w strefie płatnego parkowania. Kierowcy w Katowicach uprawiają różne kombinacje, byleby nie zapłacić kilku złotych za postój.
3: Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, zdarza się, że kierowcy brudzą swoje tablice rejestracyjne, coś do nich przyklejają albo je zdejmują. Barbara Szumilak.
4: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
3: Takich kombinatorów wypatrują pracownicy MZUiM-u i kamery miejskiego monitoringu, dlatego urzędnicy ostrzegają, że tego typu próby unikania płacenia są skazane na porażkę.
5: Mam nadzieję, że tę januszerkę szybko ukrócą.
6: Nic innego, tylko mandaty.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Mają tam działać takie instytucje jak m.in. Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
7: Do tego remontujemy klasztor. Praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej. Pierwsze piętro z przeznaczeniem dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i na parterze będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych.
1: Mówi Katarzyna Olesiak, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Pierwsze efekty prac pod koniec roku. Deszczowo na wybrzeżu i miejscami na Mazurach, na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do 26 na Lubelszczyźnie. Jutro temperatura się wyrówna, w większości kraju w granicach 16 stopni. Padać może niemal wszędzie, szczególnie na wschodzie i południu. W piątek już prawie bez deszczu, ale raczej pochmurno i około 15-18 stopni.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program

takie atrakcje tylko w Antyradio, jako że od lat współpracujemy z Metallicą i jej otoczeniem. No i pomyślałem dzisiaj, że zabawimy się w konkurs o nazwie Listy do M. Mój mail to bartek@antyradio.pl, a waszym zadaniem jest wysłanie na niego swojej listy oczekiwań dotyczących koncertu Metallica na Stadionie Śląskim. Puśćcie wodze fantazji, piszcie nawet największe absurdalne żądania i oczekiwania, a do kogoś, kto napisze taką listę w oczach naszego jury konkursowego najciekawiej, to ten właśnie zdobędzie podwójny bilet na wyprzedany od dawna koncert Metallica, który już za mniej niż 2 tygodnie w Chorzowie. Bartek@antyradio.pl, piszcie swoje listy do M.

0: 22 minuty po 14. Szybkie przypomnienie dotyczące tego, jak można w dzisiejszej Rokomotywie wygrać bilety na Metallicę 19 maja w Chorzowie. Dzisiaj piszemy listy do M. Chodzi o to, abyście wysyłali swoją listę oczekiwań dotyczących koncertu Metallicy, tego nadchodzącego. Oczywiście mój mail to bartek@antyradio.pl. Do kogoś, kto napisze, to najciekawiej, najładniej poleci podwójna wejściówka na Metallicę na Stadionie Śląskim. Angela na przykład pisze: oczekuję, że pierwszy riff będzie tak mocny, żeby rzuci mi włosy w powietrze jak suszarka ustawiona na Armagedon, a skarpety spadną, mimo że mam kozaki. Paweł też się odezwał i pisze, że oczekuje, że Metallica zagra support przed braćmi Figo Fagot na Juvenaliach. Mamy też maila od Marcelego. Kirk Hammett ma zagrać solo tak długie, żeby zdążyć zjeść zapiekankę, wrócić i nadal, żeby nadal był w połowie. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Bartek@antyradio.pl. Piszcie swoje oczekiwania, czekam rozwiązanie konkursu po 15.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Who's to know if your soul will fade at all?

0: Reklama.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Guns N' Roses to kolejny po Metallice wielki zespół, który zagra koncert w tym roku w naszym kraju, a nawet koncerty. I to niedługo, bo koncerty będą 4 i 6 czerwca w gliwickiej Prezero Arenie. I myślę, że mogę wam zdradzić już, że zaraz po trwającym obecnie tygodniu z Metalliką rozpocznie się tydzień z Gunsami w Antyradiu. W nim oczywiście będą zaproszenia na występ Guns N' Roses do zgarnięcia. No i takie niespodzianki mamy dla was w Antyradiu, a to dopiero początek, bo tych wielkich koncertów pod patronatem Antyradia będzie w tym roku w naszym kraju dużo więcej.

0: Dire Straits i Brothers in Arms w Antyradium. Na zegarze za 7:03. Po godzinie 3:00 wrócimy do konkursu z biletami na koncert Metaliki w Chorzowie i waszych oczekiwań jego dotyczących. Zacytuję kilka z nich, a gwarantuję, że niektórzy naprawdę puścili wodze fantazji. I o to chodzi. Trzymajcie się blisko Antyradia.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Dzień dobry. Szukam naprawdę solidnego auta do pracy. No, takiego do dużych ładunków i codziennej eksploatacji.
8: Proponuję Volkswagen Crafter. Jest stworzony do ciężkich zadań.
7: Czyli sprawdzi się w wymagającym biznesie?
8: No, zdecydowanie. Mamy różne konfiguracje, które pozwolą precyzyjnie dobrać pojazd do codziennych potrzeb.
7: No dobrze, a komfort i obsługa?
8: Cyfrowy kokpit i duży ekran infotainment sprawią, że wszystko jest czytelne, intuicyjne i wygodne w użyciu.
7: A bezpieczeństwo?
8: Elektromechaniczny hamulec z Auto Hold utrzymuje auto w miejscu, stojąc na światłach czy na wzniesieniach. Do tego asystent utrzymania pasa ruchu i rozpoznawanie znaków zwiększają kontrolę w trasie.
7: No dobrze, a co jeszcze przemawia za tym wyborem?
8: 5 lat gwarancji do 250 tysięcy kilometrów, czyli większa przewidywalność w biznesie.
7: Brzmi sensownie.
8: Poczuj jakość. Wybierz pewność. Volkswagen Crafter.
6: Ogłoszenie płatne.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Umowa z Mercosurem do TSUE jest zgoda rządu. Dwóch strażaków ucierpiało w walce z ogromnym pożarem na Lubelszczyźnie. Będzie się działo w majowe noce. Idzie fala spadających gwiazd.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości trafi umowa z Mercosurem. Rada Ministrów przyjęła wniosek w tej sprawie. Jednak, jak mówił minister rolnictwa, to nie musi zablokować tego porozumienia. Decyzja w tej sprawie zależy od Komisji Europejskiej. Jak mówi Stefan Krajewski, Polska chce, żeby TSUE sprawdził sposób podejmowania decyzji w sprawie tej umowy i jej częściowe stosowanie od 1 maja.
9: Prawda Antyradia.
10: Dwóch strażaków ucierpiało podczas gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala, ale czują się dobrze. Akcja jest bardzo trudna. Pracujemy na zmiany, mówi generał Wojciech Kruczek, szef Państwowej Straży Pożarnej.
11: Część już się oddaliła ze względu na długi czas pracy od godziny 15 wczoraj do dzisiejszego poranka. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego. Do tego jeden moduł GFFF z województwa podkarpackiego.
10: Gaszenie ognia utrudnia pogoda. Od wczoraj żywioł objął już 250 hektarów.
9: Prawda Antyradia.
10: Remont przyszpitalnego lądowiska startuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
12: W planach jest między innymi poprawa organizacji przestrzeni wokół lądowiska i montaż nowoczesnego oświetlenia nawigacyjnego. Powstanie też specjalny składany tunel, który zabezpieczy transport pacjenta między śmigłowcem a budynkiem szpitala przed deszczem czy śniegiem. Koszt prac, które zakończą się pod koniec tego roku, to ponad 500 000 zł. Magda Poddańczyk, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
10: Fale spadających gwiazd będzie można podziwiać w majowe noce. To tak zwane Eta Akwarydy, mówi Tomasz Baneś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
13: Eta Akwarydy pochodzą od komety Haleja, którą kojarzymy, że wraca do nas co mniej więcej 76 lat. Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie.
10: W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet 50 spadających gwiazd. Już prawie 3 minuty po 15 to była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Już wiadomo, czego się spodziewać po Odysei Christophera Nolana. W internecie jest pełny zwiastun produkcji. Reżyser zdradził przy okazji w The Late Show, że to nie będzie to samo, co w oryginale u Homera. Narracja jest nielinearna, opowieść zaczyna się od środka, wątki się przeplatają. Czy film przyniesie artyście trzeciego Oscara, będzie można ocenić po 17 lipca, wtedy premiera. Na skraju jutra może wrócić z drugą częścią. Jedynka debiutowała już ponad dekadę temu, a zdjęcia do kontynuacji mogłyby ruszyć nawet tej jesieni. Takie są nieoficjalne plany Toma Cruise'a, który grał tam jedną z głównych ról, i reżysera Douga Limana. Gwiazdor ostatnio zakończył wieloletnią przygodę z Mission Impossible i ma nieco więcej miejsca w grafiku. Poza tym, jak zdradził reżyser, Warner Bros. Ciągle pyta o kontynuację.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: 8 stopni w Gdańsku, 11 w Szczecinie, 25 w Rzeszowie. Na wschodzie i południu raczej słonecznie, w pozostałej części kraju pochmurno, głównie na wybrzeżu deszczowo. Jutro popada w niemal całej Polsce, rano na zachodzie, później w centrum, na wschodzie i południu. Na termometrach od 10 na Dolnym Śląsku, przez 16 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: Żeby dzisiaj wygrać bilety na Metallica na Stadionie Śląskim, bawimy się w listy do M. To znaczy waszym zadaniem są listy do M, a konkretnie należy napisać listę swoich oczekiwań dotyczących koncertu zaplanowanego na 19 maja w Chorzowie. Im bardziej odjechana i pomysłowa lista, tym lepiej. Przejrzałem sobie w przerwie wasze maile i wyłowiłem z nich na przykład takie kwiatki. Jako że koncert odbędzie się na Stadionie Śląskim, to po pierwsze Metallica powinna zaśpiewać coś po śląsku, na przykład jak jo jechał do Gliwic. Albo inny mail. Marzę o tym, żeby Lars pomylił tempo i żeby nikomu to nie przeszkadzało, bo Metallica nigdy nie była zespołem idealnym, była zespołem prawdziwym, a te koncertowe krzywizny kocha się najbardziej. Dalej. Chcę, żeby Kirk Hammett zagrał solo na cymbałkach siedząc po turecku. Były też inne takie oczekiwania jak licznik Yeah! Oficjalny telebim zliczający każde krzyknięcie Jamesa, albo też jeden z naszych antyradiosłuchaczy napisał: oczekuję, że po koncercie Metallica osobiście odprowadzi mnie do PKP Katowice. I tak dalej. Macie ostatnie 10 minut, żeby wysłać swoją listę oczekiwań wobec Metallica na maila bartek@antyradio.pl, bo za 10 minut budka zamknięta i rozwiązujemy konkurs. Dowiemy się, do kogo trafi podwójny bilet na Metallica w Chorzowie.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Miau.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: To jest Rock News w Antyradiu.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mamy to, proszę Państwa, The Rolling Stones zgodnie z sugestiami, podpowiedziami i przeciekami opublikowali premierowy singiel i zapowiadają więcej. Sam utwór In The Stars możecie już usłyszeć na antenie Antyradia. Dodatkowo do streamingu trafił kawałek Rough and Twisted, wydany miesiąc temu w bardzo limitowanej liczbie sztuk na winylu, jako zespół The Cockroaches. No dobrze, ale co dalej? Oba kawałki ukażą się teraz na fizycznym singlu, na CD i na winylu w następny piątek. 10 lipca z kolei zadebiutuje cały nowy album Stonesów, Foreign Tongues. Więcej o nim w kolejnych Rock Newsach. Devin Townsend wraca do Polski. Zagra 16 września w warszawskiej Stodole. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
15: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

A oto i bohaterowie tego tygodnia w Antyradiu we własnej osobie. Przypominam, że trwa tydzień z Metaliką, no i przyszła pora na rozwiązanie konkursu z biletami na koncert Metaliki. Dzisiaj należało napisać swoją listę oczekiwań wobec tego koncertu. Wybór zwycięzcy był jak zawsze niezwykle trudny, bo jak poprosi się Antyradio słuchacze, aby puścili Wodze Fantazji, to wtedy człowiek czuje się jak na tym słynnym memie ze Spider-Manem, który patrzy przez lunetę, potem chwyta się za głowę i znowu patrzy przez lunetę. No, ale zwycięski mail brzmi tak. Hej, moja lista na prędce sklecona od każdego członka Metaliki oczekuje, co następuje. James Hetfield wykrzyczy swoje słynne yeah z tak gigantyczną mocą, że z dachu Stadionu Śląskiego zsunie się zadaszenie, a wszystkie niedźwiedzie w pobliskim zoo budzą się ze snu i zaczną wtórować mu w tym samym tonie. Lars zamiast tradycyjnego werbla użyje aluminiowego kosza na śmieci pożyczonego prosto z alejek Parku Śląskiego, ostatecznie udowadniając całej publiczności, że surowe brzmienie bębnów z płyty Sandanger to nie była pomyłka w studiu, tylko wizjonerski plan na plener. Kirk przyniesie na scenę tyle pedałów wała, że w pewnym momencie potknie się o jeden z nich, upadnie na plecy i zagra najszybszą solówkę wieczoru przy pomocy samych butów, a zachwycony tłum uzna to za absolutny szczyt wirtuozerii. Robert zacznie swój słynny krabi chód na scenie, schodząc z basem tak absurdalnie nisko, że przekopie się przez murawę i w połowie utworu wydobędzie 2 tony węgla z dawnego szybu, grając przy tym skomplikowany funkowy riff. Pozdro, Krzychu Skato. Czytamy w podpisie. Gratulacje, Krzychu, życzę ci, żeby to wszystko się spełniło 19 maja, bo 2 bilety na koncert Metaliki lecą do ciebie. Do zobaczenia w Chorzowie za niecałe 2 tygodnie.

0: Stali słuchacze Antyradia dobrze wiedzą i ja to wiem, że zbliża się koniec dzisiejszej lokomotywy, bo na zegarze już za 7.16, po godzinie 16 para z głośników. Z tego co wiem, dzisiaj nie w parze akurat. Na kto poprowadzi dzisiejszy program, tego dowiecie się za parę minut. Bartek Synowiec, dzięki za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją od 16 w Antyradiu. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn, dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
17: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
2: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Muse. Megadeth.

0: Multi Radio. Gramy najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przełom w śledztwie dotyczącym śmierci 13-letniej Wiktorii z Wielkopolski. Adwokat od trumien na kółkach pozostaje nieuchwytny. Coraz więcej Rosjan legalnie wjeżdża do strefy Schengen. Francja wydaje najwięcej wiz.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Śledczy namierzyli potencjalnego winnego śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Dziecko według służb zostało zamordowane, a samobójstwo było upozorowane. Potencjalnym sprawcą też jest dziecko. Nastolatek trafił do ośrodka wychowawczego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Okazało się, że są materiały dowodowe, które wskazywały na to, że tego zabójstwa dokonał obecnie 15-letni chłopak. Ze względu na charakter sprawy nie chciałbym ujawniać zbyt wielu szczegółów. No, sprawa jest wyjątkowa. Ja na przestrzeni mojej pracy i służby w policji nie przypominam sobie podobnej sprawy.
1: Do tragedii doszło w marcu. 13-letnia Wiktoria wyszła z domu na spotkanie ze znajomymi i nigdy nie wróciła.
0: Prawda Antyradia.
1: Policja próbuje namierzyć adwokata od trumien na kółkach. Paweł Kazanecki miał trafić do więzienia, ale się ulotnił i wydano za nim list gończy. Mundurowi z Łodzi zapewniają, że go szukają, ale nie mogą powiedzieć jak konkretnie, bo mogliby ułatwić ściganemu ukrywanie się. Jeśli uda się go namierzyć, trafi na 1,5 roku do więzienia. To kara za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby.
0: Prawda Antyradia.
1: Prezydent z własną ustawą o kryptowalutach skierował projekt do Sejmu. Wcześniej dwa razy zawetował rządowy. Premier zapowiedział ostatnio trzecie podejście. Działanie prezydenta to wyciągnięcie dłoni do rządzących, mówi szef kancelarii głowy państwa Zbigniew Bogucki.
3: Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi o tym, że to jest ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą proponuje pan prezydent. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
1: W sumie w Sejmie jest też projekt w sprawie kryptowalut autorstwa Polski 2050. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego jest lepszy niż rządowy, ale nie pozbawiony VAT.
0: Prawda Antyradia.
1: Rośnie liczba wiz Schengen wydawanych Rosjanom. W ubiegłym roku wzrosła o 10% względem 2024. To w sumie 623 tysiące wiz, jak wynika z unijnych danych. Najwięcej zezwoleń, ponad 170 tysięcy, wydała Francja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do prawie 28 na Lubelszczyźnie. Na wschodzie i południu raczej słonecznie, w pozostałej części kraju pochmurno, deszczowo głównie na wybrzeżu. Jutro popada w niemal całym kraju, na termometrach od 10 na Dolnym Śląsku, przez 16 na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Zgadza się, prowadzą, ale Sandra dzisiaj jest nieobecna wyjątkowo, więc kapitan druga połówka melduje się na posterunku. Tomasz Ambroży Obertyn, witam.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Nieważne, jaką wojnę toczycie, czy z sobą samym, czy z utrudnieniami w ruchu miejskim, czy z pryncypałem w robocie, grunt, żeby mieć odpowiedni soundtrack do tej bitwy, no i my taki właśnie zapewniamy. At War With Myself to przed chwilą w Antyradiu. W parze z głośników melduje się kapitan druga połówka. Dzisiaj wyjątkowo jestem bez Sandry Hajduk-Popińskiej. Tomasz Obertyn, kłaniam się Państwu nisko. Sandra wróci jutro, także spokojnie. No a dzisiaj do godziny 20 w parze z głośników jeszcze między innymi odpowiedź na pytanie, czy Bora jeździ po torach. Będzie również grasował w programie Incognito, tajemniczy, zabójczy gość, którego personalia skrzętnie przed Wami zatailiśmy, obniżając jego głos. Pojawi się kolejna podpowiedź i tym razem będzie to podpowiedź związana z pewnym kultowym serialem z lat 90. No a podpowiedź pojawi się, ponieważ jeszcze zabójczy gość nie został odgadnięty. Zobaczycie sami, jaka to będzie podpowiedź. Ja będę miał dla Was również bilet

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Kocham Nirwanę za te riffy w basowych rejestrach. About a Girl, piosenka, którą Kurt Cobain napisał dla swojej ówczesnej dziewczyny Tracy Miranda. Tracy zresztą dowiedziała się o tym, że piosenka jest o niej już post factum. A to ona była autorką fotografii, która ozdobiła album Bleach, z którego pochodzi ta właśnie piosenka. About a Girl, o dziewczynach to można by w nieskończoność, ale nie o tym, nie o tym. Już za chwilę powiem wam natomiast, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na koncert jednej bardzo fajnej rockowej dziewczyny, czyli Beth Hart. Także uzbrójcie się w cierpliwość. Będzie Blur i Song 2. No i oczywiście Beatlesi, bo ich nie może zabraknąć. A teraz jeszcze wiadomość z przedostatniej chwili. Izba Informatyki, słuchajcie, opublikowała jakiś czas temu badania dotyczące relacji Polaków z nowymi technologiami. No i co się okazuje? Otóż prawie połowa mieszkańców kraju nad Wisłą nie wie na przykład, czym jest pole elektromagnetyczne. Mało tego, 5% badanych stwierdziło, że źródłem pola elektromagnetycznego mogą być drzewa. Na pytanie, co z resztą flory, 5% respondentów odpowiada, że to narzeczona Shreka.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Wskoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowa płyta The Rolling Stones zapowiedziana, Foreign Tongues, ukaże się 10 lipca i będzie składać się z 14 kawałków. Dwa z nich już znamy, to In The Stars oraz Rough and Twisted. Wśród gości na płycie pojawią się Paul McCartney, Robert Smith z The Cure czy Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Materiał będzie dostępny w różnych formatach. Na CD, podwójnym winylu białym i czarnym, ale też w boksie na żółtych winylach z płytą Blu-ray Audio i ze slipmatą. Five Finger Death Punch wracają do Polski i to nie sami. Zespół zagra 29 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie z Lamb of God i Bleed From Within. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
3: Wszystko się zgadza, moja ukochana pierwsza połówka jest dzisiaj wyjątkowo nieobecna, ale nie wróci. A druga połówka dnia wciąż trwa, więc teraz można spokojnie nabrać powietrza w płuca i zrobić co?

Absolutny muzyczny cymes. Zresztą piosenka zainspirowana LSD i kampanią na gubernatora w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jak to się życie plecie, słuchajcie. Come Together. W oryginale to miało brzmieć Come Together, Join the Party. Chodziło o partię, której celem miało być legalizowanie substancji psychoaktywnych jako środka, który może być mieć działanie lecznicze. Proszę bardzo, jak piosenka wyprzedziła swój czas. Beatlesi już za nami, Tomasz Ambroży, Obertyn wciąż na posterunku. Dzisiaj jeszcze pojawi się zabójczy gość, tajemniczy zabójczy gość. Do wygrania będzie pierwsza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz merch antyradia, ale teraz mam dla was inny konkurs, mianowicie do rozdania podwójne bilety na koncert Beth Hart w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Ten koncert 9 maja, także prędziutko piszcie na paramaupaantyradio.pl albo dzwońcie pod 321-321-600. No dzisiaj jest dzień doceniania tłumaczy, no i również była matura z angielskiego, także pytanie brzmi: najdziwniejsza wersja angielskiego tekstu piosenki, którą stworzyliście, ponieważ nie znaliście jeszcze angielskiego. Takie wasze chamba-wamba angielskie, quasi-angielskie wersje tekstów piosenek. Na nie dzisiaj będę czekał pod numerem 321-321-600 albo paramaupaantyradio.pl. A tymczasem Fall Out Boy i Beat It!

0: Genialny numer Grzegorz Markowski. Nie wiem, czy wiecie, ale to on wykonał tę kultową wokalizę do serialu 07 Zgłoś się. Mnie ten numer wzrusza, niepokonanie oczywiście. Słuchacie parę zgłośników, 8 minut do godziny 17. Wzruszają mnie również wasze telefony, bo dzisiaj pytam o to, jak śpiewaliście angielskie teksty przebojów rockowych, zanim jeszcze poznaliście angielski. I do tego tematu wrócimy. Za chwilę również prawda antyradia. Pojawi się także tajemniczy zabójczy gość i będzie można wygrać mecz antyradia. No a teraz wiadomość z przedostatniej chwili. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Polska Akademia Kosmiczna wybudowała obserwatorium w Bieszczadach. Tak, tak. Takie działanie było ponoć konieczne, aby utrzymać bezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej. No cóż, nic dziwnego, w końcu wkraczamy w nową erę gwiezdnych wojen. Póki co jesteśmy tylko obserwatorami, ponieważ zdolność wystrzelenia w kosmos w Polsce ma na razie jedynie inflacja.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Rusza śledztwo w sprawie zwłok w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Miliardy na obronność tuż, tuż. W piątek podpisanie umowy Safe. Bieszczady zagrożone pożarami. Będzie więcej patroli na szlakach.
0: Prawda Antyradia.
9: Minęła 17. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rusza śledztwo w sprawie zwłok znalezionych w mieszkaniu na Żoliborzu w Warszawie. Służby wezwali tam sąsiedzi, którzy skarżyli się na nieprzyjemny zapach wydobywający się ze środka. Kiedy z jednej strony lokalu próbowały wejść służby, z drugiej mężczyzna wyskoczył przez okno i zginął na miejscu. W tym samym mieszkaniu znaleziono zwłoki jego brata w worku foliowym owiniętym taśmą. Nie jest jeszcze jasne, co tam się stało. Śledztwo jest prowadzone pod kątem zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa.
0: Prawda Antyradia.
9: Pożyczki z programu Safe dla Polski zaakceptowane przez Komisję Europejską. Podpisanie umowy już pojutrze, czyli będziemy pierwszym krajem, z którym ta umowa będzie zawarta. Pieniądze mają być wydane m.in. na Tarczę Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obronę przeciwlotniczą, mówi szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
9: Polska otrzyma najwięcej środków z programu SAFE. Na drugim miejscu są Węgry i Francja. Prawie 90% pieniędzy z programu będzie wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: Prawda Antyradia.
9: Zagrożenie pożarowe też w Bieszczadach. Tamtejszy Park Narodowy ostrzega, że bezpiecznie nie jest nawet w najwyższych partiach gór. Roślinność jest przesuszona. Wystarczy iskra, żeby doprowadzić do pożaru. Dlatego na szlakach pojawi się więcej patroli.
0: Prawda Antyradia.
9: AI i bezpieczeństwo na topie? Tak, po trwające matury Politechnika Śląska w Gliwicach zapowiada uruchomienie 4 nowych kierunków studiów. Ruszą wraz z nowym rokiem akademickim.
11: Nowe kierunki studiów są związane ze sztuczną inteligencją, bezpieczeństwem publicznym czy zarządzaniem kryzysowym. Politechnika Śląska wprowadza je, bo rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w branżach nowych technologii i bezpieczeństwa. Będą to studia licencjackie oraz inżynierskie. Prowadzący mają kłaść nacisk na praktyczne przygotowanie do pracy. Paulina Kozioł, Antyradio.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
9: Nad termometrach od 6 stopni na Pomorzu do prawie 27 na Lubelszczyźnie. Na wschodzie i południu raczej słonecznie, w pozostałej części kraju pochmurno, deszczowo głównie na wybrzeżu. Jutro popada w prawie całej Polsce. Na termometrach od 10 na Dolnym Śląsku, przez 16 na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
13: Dzień dobry, wieczór Państwu, 3 minuty po godzinie 17. Kapitan, druga połówka melduje się na posterunku. Już za chwilę będę rozdawał bilety na Beefheart, a teraz budka suflera.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 17. Ktoś potrzebował kopa na rozpęd, to zawsze służymy w Antyradiu. W parze z głośników dodajemy wiatru pędu. Kochani, krótka piłka. Mam bilety do rozdania na Beth Hart, koncert w Zabrzu. Dzisiaj jest dzień docenienia tłumaczy oraz matura z angielskiego już za nami. No więc zadanie jest takie. Najdziwniejsza wersja angielskiego tekstu piosenki, którą stworzyliście, śpiewaliście, ponieważ nie znaliście jeszcze angielskiego. No i tak napisał na przykład... Kto to napisał? Adam napisał. I foku de mosfaj, down to gorki par, we seen to the łoniu, oh change. Są łysi, jest słoniu, wszystko się zgadza. Można pisać paramaupa.antyradio.pl. Można również dzwonić 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
2: Ja nie pamiętam, jaki tytuł był tej piosenki, ale to leciało mniej więcej tak. Karbiu, karbiu, karbiu, kuku. Karbiu, if you like a ten, cikuta ten. To tyle.
1: To super. Kutatę bardzo mi się podobało. Nie mam bladego pojęcia, co to za piosenka, ale czekam na kolejne propozycje. 321-321-600 albo paramaupa.antyradio.pl. Najdziwniejsza wersja angielska.

0: Zabójczy gość.
1: Uwaga, Achtung Pozor. Jedyna niepowtarzalna okazja, żeby wygrać wycieczkę. Wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku i jest to wycieczka, jak mawiali starożytni Rzymianie, per pedes, czyli piesza. A na drogę dorzucam wam merch antyradia. Na czym polega zabawa? Obniżyliśmy głos naszemu zabójczemu gościowi. No i musicie odgadnąć, pokombinować, wsłuchać się w słowa, kto to mówi. Na razie wiemy tyle, że to mężczyzna. Można było go oglądać w mundurku harcerskim. Posłuchajcie naszego zabójczego gościa.
2: Takie emocje, które mogą towarzyszyć, nie wiem, jak się na bungee skacze. Wchodzisz na wielką scenę, jesteś na żywo. To jest jak porwanie się naprawdę na trudną bitwę. Ale są ludzie, do których ja należę, którym takie bardzo duże emocje są chyba do życia potrzebne.
1: No i jak tam, wiecie, kto to mówi? No to koniecznie dzwońcie 321-321-600 albo piszcie paramaupa.antyradio.pl. No i rzucam kolejną podpowiedź. Nasz tajemniczy, zabójczy gość urodził się w tym samym roku, w którym zadebiutował serial Ekstradycja. Kto to taki? 321-321-600. Czekam na wasze odpowiedzi do godziny 20. A już za chwilę Lady Punk i Zamki na Piasku.
0: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: po reklami.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nie tylko Stonesi sypią nowościami jak z rękawa. Nową płytę zapowiedzieli też panowie z Deep Purple. Album Splat ma być najcięższym krążkiem tej kapeli od lat. Będzie składał się z 13 kawałków i ukaże się 3 lipca. Sam Ian Gillan stwierdził, że to współczesna wersja Purple z lat 70. Formaty z lat 70. też będą, bo materiał ukaże się oczywiście na różnokolorowych winylach. Będą też płyty CD, będzie kaseta i limitowany box. Przypominam przy okazji, że Deep Purple zagrają w Polsce 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Antyradio ma bilety. Klasyka wcześniej, SBB grają dziś w Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Ostatnie bilety czekają, start o 20. Kolejne Rock Newsy jutro.
1: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników w Antyradio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: W Antyradiu w parze z głośników gramy najlepszy rok na świecie. Capisci? Kid Capisci, konkretnie Worst Kept Secret, Tomasz Ambrożo Bertyn, ja wciąż na posterunku. No, za nami matura z Anglika, a dzisiaj jest też dzień doceniania tłumaczy. W związku z tym pytam was o najdziwniejsze wasze wersje angielskiego tekstu piosenki, który śpiewaliście nie znając jeszcze angielskiego. I tak Seweryn napisał: całe moje dzieciństwo, gdy w telewizji leciała najsłynniejsza bodaj pieśń Europe, The Final Countdown, śpiewaliśmy z bratem It's the Pająk Dziemniak.
1: Obrałem dziemniaka.
0: Piękna propozycja, czekam na kolejne. Możecie pisać paramaupa@antyradio.pl albo dzwonić 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
2: Hej, hej, Antyradio. Właśnie słucham tego konkursu i tak mnie naszło wspomnienie z lat 90., kiedy to dzielnie moja mama na straganie kupiła kasetę Skorpionsów, niemalże wydzierając jej innej kobiecie, a nie było tam ani okładki, ani nic. Był tam na niej utwór Wind of Change.
0: Tak.
2: No i tak przyszedł mi wspomnieniami właśnie taki wers, that we can be so close like brothers. I zawsze te like brada słyszałem, like brada i myślałem, że to cholera jeszcze like brada.
0: Czekam na kolejne wasze propozycje do wygrania bilety na Beth Hart, a już teraz Blender.

0: Czasami cisza, aż krzyczy. Sound of Silence w parze z głośników. 8 minut do godziny 18. I już za chwilę m.in. Red Hot Chili Peppers, a wcześniej Prawda Antyradia. Ale zanim zaserwujemy wam porcję świeżych i poważnych newsów, ja zaglądam jeszcze na mój ulubiony portal kryminalki.pl, który serwuje dzisiaj łamiącą wiadomość w nieco poetyckim tonie. Próbował uciec policji, ale Bora jednak nie pojechała po torach. Mężczyzna został zatrzymany. Czytamy. Dlaczego Bora nie pojechała po torach, próbowała ustalić nasza specjalna korespondentka.
1: Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bądź MediaExpert, taniej masz.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.
6: Będą odwołania od wyroków za śmierć Kamilka z Częstochowy. Strażacy radzą nie otwierać okien w okolicach Biłgoraja. Trwa walka z ogromnym pożarem. Gwiazdy będą spadać do góry. Nietypowe zjawisko na nocnym niebie.
7: Prawda Antyradia.
6: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie walka o zaostrzenie wyroku dla oprawców 8-letniego Kamilka z Częstochowy. 25 lat więzienia dostał ojczym, a 16 matka. To za mało, komentuje siostra chłopca. Dawid B. został skazany za znęcanie się psychiczne i fizyczne oraz spowodowanie obrażeń, które doprowadziły do śmierci dziecka. Magdalena B. za znęcanie się oraz za pomoc udzieloną mężowi. Kara nie jest adekwatna do winy, mówi siostra zmarłego chłopca.
8: No dożywocie na pewno dla pana Dawida. 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. No jest mi trochę przykro i tyle.
6: Apelację rozważa też prokuratura. Chce jej również rzecznik praw dziecka. W sprawie skazano też na kilkumiesięczne więzienie w zawieszeniu wujka i ciotkę zamęczonego dziecka za nieudzielenie pomocy.
7: Prawda Antyradia.
6: Nie kończy się walka z pożarem lasu w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Wiatr utrudnia pracę strażaków, którzy muszą ustawiać kolejne linie obrony. Mieszkańcy kilku domów mogą zostać prewencyjnie ewakuowani ze względu na duże zadymienie. Wcześniej w tej sprawie dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Lepiej nie otwierać okien, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
9: Dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien.
6: Służby zdecydowały o wysłaniu w rejon pożaru dodatkowych samolotów gaśniczych. Odległość domów od ognia jest bezpieczna.
7: Prawda Antyradia.
6: Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci 40-latka. Chodzi o mężczyznę, który zmarł na poznańskich Jeżycach w poniedziałek. Miał przeszkadzać w interwencji służb, więc mundurowi potraktowali go gazem pieprzowym. Mężczyzna stracił przytomność i zmarł. Prokuratura zapowiada dalsze badania.
7: Prawda Antyradia.
6: Gwiazdy będą spadać do góry. Takie atrakcje na nocnym majowym niebie. To tak zwane Eta Akwarydy, mówi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
10: Eta Akwarydy pochodzą od komety Haleja, którą kojarzymy, że wraca do nas co mniej więcej 76 lat. W atmosferze te ślady się będą rysować od tego radiantu, czyli punktu, z którego wydają się ślady na niebie wychodzić. On będzie dosyć nisko nad wschodnim horyzontem. Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
6: W niektóre noce na niebie pojawi się nawet 50 spadających gwiazd. Pełna kultura, zapraszam. Twórcy dobrze ocenianego Fleabag stworzą konkurencję dla Fallouta. Biorą się za Atomfall i powstanie serial na podstawie gry, która debiutowała około roku temu. Ta była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli brytyjskim Czarnobylem. Chodzi o katastrofę nuklearną Windscale z 1957 roku. Po niej, już w świecie gry, podobnie jak w Stalkerze, wyznaczono teren zamknięty, gdzie dochodzi do różnych dziwnych zdarzeń i mutacji. Na razie nie ma daty premiery serialu. Jest za to data premiery drugiej części Kodu Zła. Ta okazuje się mocno odległa, to 14 stycznia 2028 roku. Jedynka debiutowała w 2024 roku i stała się nieoczekiwanym hitem. Zebrała w kinach prawie 130 milionów dolarów przy budżecie na poziomie 10. Teraz budżet też będzie skromny, jednak 4-5-krotnie większy. W jednej z głównych ról ma wrócić Nicolas Cage. Na północy deszcz już prawie odpuścił, to zaczyna grzmieć na południu. W okolicach Krakowa i Wrocławia trzeba się spodziewać burzy. Jutro popada prawie wszędzie. Temperatura wyrówna się do okolic 16 stopni w większości kraju. W piątek raczej pogoda w kratkę. Weekend bez deszczu. W niedzielę około 20 stopni.
7: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Czas odpalić drugą połówkę drugiej połówki dnia. Kapitan druga połówka dziś bez Sandry. Tomasz Ambroży Obertyn. Kłaniam się nisko, 4 po 18. Halo!

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Zabójczy kawałek Born to Kill w parze z głośników w Antyradiu. Zabójczy gość jeszcze dzisiaj pojawi się do godziny 20, ponieważ na razie nikomu nie udało się odgadnąć, kto grasuje na naszej antenie. Mimo podpowiedzi, może rzucę jeszcze jakąś. Ale póki co mam do rozdania bilety na koncert Beth Hart w Zabrzu. Za nami matura z Anglika, więc pytam was o waszą najdziwniejszą wersję angielskiego tekstu piosenki, którą śpiewaliście u

0: Obu, dubu, ubu, dubu, niech nam żyje zespół Tęcza. Ale spokojnie, proszę nie dzwonić do pokuatuły. To po prostu klasyka rocka Old Rainbow Since You've Been Gone w parze z głośników. 22 minuty po godzinie 18. Kochani, zanim jeszcze po raz kolejny puszczę wam naszego tajemniczego gościa, którego nie udało wam się rozszyfrować, kto to taki, kto to taki, zanim będzie kolejna szansa, żeby zgarnąć pierwszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku, no i merch antyradia, to jeszcze mam do powiedzenia tylko tyle, że za chwilę będzie The Offspring, no a teraz jeszcze łamiąca wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. Okradł z kolegą sklep, gdy jego kompan wpadł, postanowił przynieść mu papierosy na komendę. Chciał być dobrym kolegą, a wyszło jak zwykle. 30-latek z Opola, słuchajcie, który kilka dni wcześniej napadł na sklep, sam zgłosił się na komisariat. Chciał tylko przekazać znajomemu papierosy. Skończył w policyjnej celi. No cóż, tak to jest, jak się żyje na krawędzi. A jak mawia stare chińskie przysłowie, żona i policjant nigdy nie śpią.
1: O której to się wraca, tak?
2: Ale co wraca, co wraca? Po gitarę przyszedłem.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
5: Alex Lifeson, also of Rush.

Antyradio. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Popłać swoją być. Kryzysową.
2: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Amy Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół Amy. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Maneż. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The Amy Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The Amy Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Poleca Antyradio.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Zabójczy gość.
1: Słuchacie parę z głośników i bardzo dobrze tego się trzymajcie. Tomasz Ambrożo-Bertyn na posterunku, kapitan druga połówka. Tylko u nas w środę grasuje zabójczy gość. Jeśli uda wam się rozszyfrować, kto to mówi, zgarniacie pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku, a do tego na drogę dorzucam merch antyradia. Tam jest między innymi nerka. Można coś sobie do niej wpakować. Kochani, jeszcze nie rozszyfrowana została zagadka. Podpowiedzi pojawiły się takie. To mężczyzna, można było go oglądać w mundurku harcerskim. No i dzisiaj pojawiła się podpowiedź, urodził się w tym samym roku, w którym zadebiutował serial Ekstradycja. Głos naszego zabójczego gościa obniżyliśmy, no to uwaga, posłuchajcie zagadki.
2: Takie emocje, które mogą towarzyszyć, nie wiem, jak się na bungee skacze. Wchodzisz na wielką scenę, jesteś na żywo, to jest jak porwanie się naprawdę na trudną bitwę. Ale są ludzie, do których ja należę, którym takie bardzo duże emocje są chyba do życia potrzebne.
1: No i kto to mówi? 321-321-600.
3: Witam. Na podstawie podpowiedzi związanej z harcerstwem i z datą urodzenia strzelam, że to Krzysztof Iwaneczko.
1: Otóż nie. Niestety nie. No dobrze, wiem, że zagadka jest trudna, więc teraz kolejna podpowiedź. Ta osoba zagrała w serialu, którego akcja toczy się przeszło 350 lat temu. Kto to może być? Jeszcze dzisiaj, przed godziną 20, ktoś zgarnie niepowtarzalną pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym kierunku oraz merch antyradia. Dzwońcie 321-321-600. Zostawiajcie nam namiary do siebie koniecznie. A teraz już Aerosmith Dream On.

0: Is the Crown, kawałek z ósmego albumu Linkin Park From Zero, numer na pewno doskonale znany wszystkim gamerom. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Już za chwilę między innymi Evanescence, Bring Me to Life, numer, który jeśli brakuje wam trochę energii w drugiej połowie dnia, to z pewnością dostarczy jej, i to doskonale, lepiej niż trzecie espresso. Wrócimy również do konkursu, w którym mam do rozdania bilety na Beth Hart, także koniecznie słuchajcie Antyradia. No a po majówce ruszyliśmy z ostatnią prostą przed koncertem Metaliki w Polsce. Przypominam, że zespół zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie i tylko u nas, tylko w Antyradiu można zdobyć bilety na to wydarzenie. Jutro być może będziemy je rozdawać, także słuchajcie parę z głośników jutro także i w ogóle słuchajcie nas codziennie od poniedziałku do piątku od 16 do 20.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
4: Skidim! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: czy gość.
1: Tylko w parze z głośników w Antyradiu do wygrania piesza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz mecz Antyradia, w tym m.in. nerka Antyradia. Waszym zadaniem jest rozszyfrować, kto to taki, kto to taki, kto to mówi, kim jest zabójczy gość. Jego głos oczywiście obniżyliśmy. Padły już następujące podpowiedzi. To mężczyzna, można było go oglądać w mundurku harcerskim. No i urodził się w tym samym roku, w którym zadebiutował serial Ekstradycja. Posłuchajcie jeszcze raz zagadkę.
2: Takie emocje, które mogą towarzyszyć, nie wiem, jak się na bungee skacze. Wchodzisz na wielką scenę, jesteś na żywo. To jest jak porwanie się naprawdę na trudną bitwę. Ale są ludzie, do których ja należę, którym takie bardzo duże emocje są chyba do życia potrzebne.
1: No i kto to mówi? 321-321-600?
3: Chodziło o Renatę Dancewicz.
1: No nie. Jeszcze może jakaś propozycja?
4: Witam serdecznie, Małgorzata Zadrza.
1: Siema.
4: Ja obstawiam Macieja Musiała. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. No niestety to nie jest Maciej Musiał. A padła jeszcze podpowiedź, że nasz tajemniczy zabójczy gość wystąpił w serialu, którego akcja toczy się przeszło 350 lat temu. To może jakaś propozycja?
5: W sprawie konkursu.
1: No.
5: Bartosz Topa.
1: To nie jest Bartosz Topa, ale chyba jesteście na dobrym kursie. No i ostatni telefon, halo?
6: Dzień dobry. Moja odpowiedź konkursowa to Michał Sikorski.
1: No, kochani, to sprawdźmy.
7: Takie emocje, które mogą towarzyszyć, nie wiem, jak się na bungee skacze. Wchodzisz na wielką scenę, jesteś na żywo. To jest jak porwanie się naprawdę na trudną bitwę. Ale są ludzie, do których ja należę, którym takie bardzo duże emocje są chyba do życia potrzebne.
1: Brawo, brawo, brawo. To był właśnie nasz zabójczy gość, Michał Sikorski, czyli ojciec Jakub z serialu 1670. Do ciebie powędruje piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku oraz merch Antyradia. No a teraz już Breakout. Kiedy byłem małym chłopcem, hej.

0: Na święty spokój nie ma szans i kafe trauma 18 na turbo topie dziś bez gazu. Po raz 13 na liście i ta 13 okazała się łaskawa, ale to jest cały czas strefa zagrożona. Natomiast jeżeli chodzi o święty spokój, to jest to bez wątpienia obecnie najbardziej pożądany towar na rynku. Żadne złoto, ropa, co tam jeszcze? Dolary. Nic nie ma znaczenia, kiedy nie masz świętego spokoju. To jest absolutorium, które sprawia, że możesz siedzieć na werandzie i gapić się na trzmiela 2,5 godziny i czujesz, że żyjesz. Marmuzec! Get back! Za chwileczkę na miejscu 17. Dziś po raz drugi i cyk! 3 obroty do nieba.
1: 17.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie.
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
0: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Judas Priest. Fall Out Boy. Mr. Big. Lady Punk.

w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcinak. Piętnaście.

0: obroty dopiekła 3 złota na koncie i to już chyba finał ich wielkiej przygody na Turbotopie. 20.33, notowanie 2740. A my za chwileczkę już będziemy na miejscu 14. Ja oczywiście dalej twardo walczę z uzależnieniem od futbolu. Nie włączyłem jeszcze telewizora. Włączę dosłownie tuż przed 21. Taką sobie zadałem karę. Jakbym miał teraz rambambar, to prawdopodobnie biłbym się nim po plecach, żeby jeszcze mocniej wkręcić się w to, że jestem silny psychicznie. Jonaka, Miss Millennial. 14 na liście, jak tam dziś pani Jonaka? 2 do nieba.
1: 14.

Bones for the Crows, 13 na Turbotopie. No i co ja mogę powiedzieć? Dziś ta 13 nieszczęśliwa dla Kanadyjczyków. Przyjmują 4 w plecy od szatana. Trudno, co robić? 20:41 na liczniku. My już jesteśmy na miejscu 12 i za chwileczkę popłyniemy w siną dal przez sztorm i morskie fale. A podróż jak zawsze zafunduje wam grupa Pull the Wire, czyli ten piracki sznyt, który cały czas gdzieś tu pobrzmiewa. Dajcie im ze dwa działa, a zobaczycie, że zdobędą wszystkie porty, a dziewczęta będą grały na lirach, słuchając tego utworu przez sztorm i morskie fale. Pull the Wire. Dziś 3:12. Dół.

0: kapitalny numer z Berny 3000, to nie mój świat. Dziś 11 na Turbo Topie, 1 obrót w górę, 20:48. Proszę Państwa, co tutaj? A okej. Przez chwilę myślałem, że dobiega ten głos z mojego wnętrza. Dobrze, przed nami jeszcze tylko jedna propozycja do Turbotopu. Przypomnę, że dziś dwie nowości, 7 w niebie, 6 w piekle, 5 bez gazu. Stanley Simons, Dancing While the World is Ending na 20. i BNDK, Czarny Płaszcz na 19. Witamy na Turbotopie. A poza tym Cafe Trauma, Marmozec, Metro, Placebo, Jonaka, Nickelback, Pull the Wire i Zberny 3000. Znakomity zestaw, a pierwsza dyszka już do mnie macha. O 21 przeniesiemy się w jej magiczny świat. A teraz Reward the Scars i rozrywkę w ten środowy wieczór zapewni Wam grupa Korn. See you o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
2: I odpalamy lot na rubieże Saturna. 21 na liczniku Turbo Top oraz 2740. Piękny jubileusz. Środa, 6 dzień maja. Za chwileczkę meczyk Bayern kontra Paris Saint-Germain. Ciekawy jestem, czy to jest do powtórzenia ten szałpał, który zdarzył się tydzień temu, kiedy to w Paryżu milionerzy wygrali z Bawarczykami 5-4. Jak to kiedyś mówiła wspaniała pani Szymborska, nic dwa razy w życiu się nie zdarza. Enter Shikari, Find Out the Hard Way, dyszka na turbotopie po raz czwarty w zestawieniu i oni się nie ceregielą. Dziś dostają 5 obrotów w górę i lecą, ale czy dolecą do podium, to już zupełnie inna historia.
0: 10.

0: Lubię ten numer, Weezer, Shine Again, 9 na Turbotopie, ale dziś jaki dzwon, 6 do szatana na kolana. 21.07, dzwona dostał też Bayern Monachium już w trzeciej minucie. Dembele strzela gola, Paryżanie prowadzą 1-0, w dwumeczu jest 6-4. Ależ Niemcy mają teraz ciepło. Proszę Państwa, za momencik prosto z mojej patery zaprezentujemy kawałek, który wykonuje MGK, Fred Durst, Fixare Face. Bardzo skomplikowana jest to nazwa, ale to trwa 3 minuty 19 sekund. A co się pod tym kryje, to już za chwileczkę usłyszycie.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

ósemeczka na turbo topie. Dziś ten kawałek po raz piąty w zestawieniu. Dwa obroty w górę i bardzo dobra droga przed nimi, żeby ugrać coś na liście i może wrócić nie na pusto, ale zawsze, żeby coś tam w tej reklamówce było. 21:16, zerknijmy na ten meczyk. Bayern 0, Paris Saint-Germain 1, 4-6 w meczu. 13 minut za nami. Próbują Niemcy, ale na razie nic z tego nie wynika. Francuzi grają tak, jakby najedli się żab przed spotkaniem i po prostu skaczą z miejsca na miejsce. Bolan, Danko, Jones at war with myself. Za chwileczkę na pozycji 7. Jak tam u Danko Jonesa? Bez gazu. Kto wie, może zbierają siły na jakiś atak. 7.

Sitter, Into the Ground, piątka na Turbotopie. Dziś chłopaki z RPA Obsów zaliczają jeden obrót w dół. 21:33. Bayern 0, Paris Saint-Germain 1. 31 minut za nami, proszę Państwa, a przed nami informacja, gdyby ktoś szukał rozrywki, to chciałbym wysłać z osobą towarzyszącą jakąś parkę do klubu Gwarek w Krakowie. Zagra zespół Ang. To wszystko wydarzy się 9 maja. turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, numer telefonu poproszę, a ja Wam zafunduję jak zawsze wspaniałe emocje. No dobrze, a kto tam na czwartym? Dziś 4 do nieba. Asy, U2, In Alive. 4.

Maciek Bąk, ostatni as z mojej czarodziejskiej patery z utworem Kolejny rok upłynął. 21:42, kończy się pomalutku pierwsza połowa meczyku Bayern Paris Saint-Germain. Nadal Paryżanie prowadzą 1-0 w meczu 6-4. Co ci Niemcy teraz mogą zrobić? Tylko i wyłącznie zaatakować Francuzów. Proszę Państwa, trzy najlepsze numery przed nami. Notowanie 2740, pierwsza dyszka. Enter Shikari, Weezer, Hetsen, Boland, Uncle Jones, Only Song, Doomsday, dziś bez gazu na szóstym, Sitter i YouTube czwóreczka. A za chwilę na miejscu trzecim zafunduję Wam grupę The Who z utworem The Man, ósmy raz w zestawieniu. Wczoraj było srebro, dziś jest brąz, ale dwa złota mają na koncie. No i teraz do gry wjeżdżają Mongołowie na swoim cudownym jaku.

for all people, Foo Fighters, dwójka na Turbo Topie, trzy obroty do nieba i to jest być może ten moment, kiedy Foo Fighters zaatakuje tron. Proszę Państwa, kończy się powoli pierwsza połowa meczyku Bayern Paris Saint-Germain. Niemcy przegrywają 0-1. Druga połowa już z kolegą Makakiem. Goście przygotowani. Zapowiada się kolejny uroczy wieczór. A co dziś będzie na tapecie w Makakofonii, to przekonacie się po godzinie 22. No i została nam tylko i wyłącznie jedna zagadka. Kto zgarnia złoto? Po raz drugi trafia do kapeli Evanescence. Who will follow? To jest numer jeden w antyradiu. Oni tu rządzą i ta pioseneczka doprowadzi Was do Makakofonii. Życzę wszystkim kapitalnego wieczoru. Do jutra.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hi, I'm Chloe from Pew Reason Revolution. You're listening to Makakophonia. Baby, have fun.

aż przebrał miarę. Skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę. Skradł jej całusa, ona mu zegarek. Nad modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. One jak to mówią,

0: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, a ze mną, tak, znana jest nam ksyw, a nie, ona ma Martusia, my znamy Miśkę. Michalina Malisz, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dlaczego jesteś Martusią, a nie Miśką właśnie?
1: Jestem Miśką, ale jestem Miśką Martusia. I tak to się składa właśnie, że Martuś to jest moje nazwisko po mężu Piotrze, a ja jestem Miśką.
0: Rozumiem, to już wszystko jasne. Dobrze, i Piotruś, Martuś, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Piotruś na gitarze.
2: Tak jest.
0: Gra normalnie. Natomiast Martusia na wokalu i lirze korbowej. I porozmawiamy właśnie o zespole Lille oraz ich najnowszym albumie, że nic nie jest obiecane. Albo coś w tym stylu. Tak, kochani, właśnie, bo wczoraj o tym kompletnie zapomniałem. A może rozpoczniemy od tego, co dla Państwa mamy. Otóż tak, oryginalne koszulki widoczne na mnie. Takie mamy od zespołu, bardzo dziękujemy. Rozmiary do ustalenia. Znaczy mamy wszystkie. Tylko do Państwa prośba będzie następująca, żebyście byli tak mili i wpisywali rozmiar, który Was interesuje. Ale do tego wrócimy. Ja mam dla Państwa kilka biletów na serię koncertów Green Jelly. Oni zagrają w Kameleon Klubie w Ostrowcu Świętokrzyskim już jutro. Pojutrze grają w Krakowie w Gwarku. A pojutrze grają w Mechaniku w Warszawie. To do Państwa jest następująca prośba, abyście byli tak mili i w temacie maila wysyłanego na makach@antyradio.pl wpisali: uwielbiam zakręcić nóżką, i tutaj proszę wpisać nazwę klubu, podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod imieniem, nazwiskiem wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. I dzisiaj w nagrodę nie ma żadnego pytania konkursowego. Dobry wieczór, makakofonia, baby have fun, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Przyszłem.
0: Siemasz, dobry wieczór.
3: A siemasz.
0: Bardzo miło cię słyszeć.
3: No ja również się cieszę, że was słyszę, czuję się wyróżniony.
0: Uspokój się. Sprawdzimy, czy Renia jest na drugiej linii, jeżeli pozwolisz. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Renia z tej strony, Makakuś.
0: Cudownie, mogę odetchnąć, mogę się wyprostować, jest bosko. Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
4: Bardzo ja ciebie też pozdrawiam, ciebie całuję i twoich gości całuję. I mojego Karola całuję i go pozdrawiam i chciałam wam powiedzieć wiersze.
0: Ja jestem gotów.
4: Zespół Lirej. To riffy metalowe, bo życie staje się piękne i rockowe. Bo ma kogoś pożywa środy, lody smakowe. By dać nam chwilę przyjemności, bo rok jest słowem wolności, która uczy nas prawdziwej miłości.
0: Cudownie. Przyszłem teraz twoja kolej.
3: No więc wiersz nazywa się Web. UEBB. Nie wiem, czy mam się wstydzić, czy nie, ale no jest jaki jest. Idzie tak. Płonącej wody rzeka, uwięziony w DPS, oskarżony o to i tamto, ofiara systemu. Może by tak się wyrwać, może się uwolnić, a teleskop Webba bada nową planetę. Całkiem nową planetę i co kurczę wtedy, to zupełnie nowa planeta, cała w magmie. I chmury nasze nie uronią deszczu, nie uronią deszczu, to chmury nasze. Koniec, dziękuję.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
3: A chwileczkę.
0: Tak, jeszcze tak. Wiem, rurka ten.
3: A więc chmurka i rurka.pl. Dziękuję. Szele, hosting, e-mail, VPN dla geeków, chmurka i rurka.pl. Dziękuję.
0: Super, stosunkowo udanej nocy, pa.
4: Wszystkiego dobrego, pa.
0: Moi drodzy, pan Stanisław Grzesiuk obchodzi swoje urodziny, dlatego przed w Saskim Ogrodzie były życzenia. Panie Stanisławie, to było specjalnie dla pana, bez względu na to, gdzie pan się teraz znajduje. Mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia gdzieś tam się spotkamy, a może nigdy nie. Dobrze, w paru żołnierskich słowach bardzo proszę moich i naszych uroczych gości o to, aby państwo powiedzieli, o co chodzi z Harakiri for the Sky.
2: Tak, jest to zespół, który inspiruje nas do tworzenia muzyki z tego względu, że nie tylko łączą taki ciężki, nowoczesny metal, ale jest tam też taka atmosfera black metalowa i ponura. Zresztą posłuchajmy.

0: Grace, that was especially for you. Happy birthday, my man. Chris Shiflett, gitarzysta zespołu Foo Fighters, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Chris przy okazji jest jubilatem i to nas cieszy niezmiernie. Skrycie, Bayern przegrywa u siebie z PSG 0-1 i ta sytuacja się nie zmieniła. Około 30 minut do końca meczu. No dobrze. Słuchajcie, wy najpierw, znaczy przepraszam, że tak się wpieprzam, a mówiłem o tym, że 22 minut temu minęła 22 i zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Nie, nie mówiłem, ale powiedziałem i zdobyłem. Cudownie w ostatniej chwili się zorientował idiota. Dobrze, przepraszam, że się wbijam z butami w wasze życie prywatne, ale najpierw zaczęliście grać wspólnie, czy najpierw żeście się za mąż pójśli?
1: Najpierw było małżeństwo, a później był wspólny projekt muzyczny. Tak, mniej więcej chyba rok przed założeniem zespołu wzięliśmy ślub.
0: A to kiedy wyście się zorientowali, że możecie wspólnie grać?
1: Dopiero jak nas zamknęli podczas pandemii. Wtedy mieliśmy dużo czasu na przemyślenie różnych spraw w swoim życiu i stwierdziliśmy, że jedną z nich, tak, jest wspólne granie muzyki.
0: Ale jak to się zaczęło podczas tej pandemii? Co ty siedziałeś z lirą korbową? Wytłumacz państwu od razu, dlaczego jej nie masz, bo pytają o to. Pozdrawiam przy okazji całe kółko antyróżeńcowe i peleton skryto słuchaczy.
1: Tak, muszę wytłumaczyć sytuację, gdyż moja lira korbowa jest obecnie w remoncie, ponieważ są koncerty pod koniec miesiąca, na które musi być w doskonałym stanie. I tak, i lira jest w warsztacie w domu. Jest remontowana, więc przepraszam wszystkich.
0: A kto ją teraz remontuje, jak ona jest w domu, a ty jesteś tu?
2: Ja ją remontuję, ponieważ mam warsztat lutniczy. Dwa piętra niżej, pod swoim mieszkaniem.
0: Czyli wy się poznaliście pierwotnie w warsztacie lutniczym?
1: To jest trochę skomplikowana historia. Warsztat lutniczy powstał zanim się pobraliśmy i zanim założyliśmy zespół. A poznaliśmy się z tego względu, że Piotr potrzebował nagrania liry korbowej do swojego pierwszego zespołu, który miał wcześniej, przed lirę. I wtedy się poznaliśmy.
0: A to jak on cię wyhaczył z tą lirą korbową?
1: Ja nagrywałam filmiki na YouTube'a z coverami.
0: I on przez tego YouTube'a i cię znalazł i się z tobą połączył, tak?
1: Tak, tak.
0: Kurza melodia, to bardzo... I kiedy wybuchła miłość?
1: W 2016 roku.
0: A, super. No dobrze. Opowiedzcie państwu o tym otwierającym Nothing is Promised.
1: Nothing is Promised to jest utwór, który jest również tytułowym utworem naszej całej płyty i on jest właśnie o tym, że tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy jutro, za godzinę, za minutę, że nasze życie może zmienić się w każdej chwili i nic nie jest nam obiecane, nawet jeżeli sobie wszystko pięknie zaplanujemy.
0: Plany to bójda. Tak, znaczy można, ja planuję często na przykład rozkład utworów w programie, ale faktycznie nie wolno za dużo planować, bo to się może źle skończyć. To proszę państwa, gdybyście nie mieli pojęcia, jak się rozpoczyna album Nothing is Promised, to on się zaczyna właśnie tak.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manesz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Poleca Antyradio. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Artur Rojek. Słuchacie audycji Makakofonia Baby Have Fun, którą czytam z makaka ciała.

0: Bardzo ładnie, z 2012, to wybrane przez naszych gości. Przy okazji bardzo wam dziękuję, że uczestniczycie w tym szaleństwie rozgrywającym się na antyradiowym Facebooku. Jeszcze raz pozdrowię cały kółko antyróżańcowe i peretonskie to słuchaczy. Jesteście niesamowici. Zostaniemy jeszcze przez moment w tematach małżeńskich. Kurza melodia. Czekajcie, jak on ma na imię w ogóle, ten człowiek? Bo ja sobie zrobiłem zdjęcie maila, którego dostałem na antymakak@gmail.com. No, wróć, makak@antyradio.pl. O ten mi chodziło przede wszystkim. I tutaj, ach, Przemysław to napisał. Dobra, dzień dobry, do widzenia. Mam nadzieję, że jesteś w stanie dotrzeć do karnego makaka. Bo Radek napisał, panie redaktorze, Radek, do mnie się nigdy nie zwracaj, proszę, per to na R, bo ja tego nie znoszę. Nie skończyłem studiów dziennikarskich, wiesz, zrezygnowałem po drugim roku, mniej więcej. Nie będę kłamał, że jestem wieloletnim fanem, żeby się wkraść w łaski. Chciałbym podziękować za audycje, które uratowały moje noce. Otóż moja ciężarna żona zaczęła tak chrapać, że nie mogłem zmrużyć oka. Odnalezienie audycji sprawiło, że mój organizm automatycznie wyłącza prąd, jak tylko słyszę w słuchawkach: oj, Władimir, Władimir. To cudowne, naprawdę jestem wzruszony. Rewelacja. Słuchajcie, ile czasu minęło między debiutem waszym, który przy okazji możecie państwo wygrać, a tym najnowszym? On się już ukazał, czy dopiero się ukaże? Jak to jest?
1: Wychodzi jutro.
2: Wychodzi jutro, tak jest. Premiera super. Jest za godzinę i 20 minut.
0: Super, jesteśmy przed czasem. Dziękuję bardzo wydawcy. I love you w usta.
1: Tak, no to... i to były 3 lata.
0: 3 lata wam zajęło.
2: Tak, no, między debiutem i drugim albumem.
0: Dobrze, a kiedy wyście zgromadzili rzeszę muzyków wokół siebie?
2: W 21?
1: Tak.
2: Tak, tak mi się wydaje. Najpierw dołączył do nas basista Miłosz Buźko, a później dołączył do nas perkusista Tomasz Muciński.
0: I już?
2: Tak, tak. Jesteśmy kwartetem, gramy w czwórkę.
0: I przez ten okres 3 lat, kiedy pomiędzy jedną a drugą płytą żadnych zmian w składzie nie było?
2: Nie, nie mieliśmy żadnych zmian.
0: Dobrze. Wspominaliście na początku, że gracie pod koniec tygodnia koncerty i lira jest niezbędna, żeby się odbyły.
2: Tak jest.
1: Pod koniec miesiąca maja. Mhm.
0: Dobrze, to powiedzcie państwu, gdzie, kiedy was będzie można zobaczyć pod koniec maja.
2: 28 maja zagramy w Wudu w Warszawie, a 29 maja zagramy w Zaścianku w Krakowie i to będą koncerty premierowe właśnie naszego nadchodzącego albumu, gdzie zagramy wszystkie utwory z tego albumu na żywo po raz pierwszy.
0: Wszystkie z albumu po raz... Dobra. Będzie na co popatrzeć, moi drodzy. No dobrze. Tak, tak, tak. A ktoś jeszcze wam będzie towarzyszył na tych koncertach promocyjnych, czy tylko wy wyskakujecie jako Liry i koniec?
1: Mamy 2 gości specjalnych. Jeden zespół to Czarny Bez, grający taki industrialny folk metal, a drugi to nasi znajomi z zespołu Ether z Łodzi.
0: A z tymi, i z obydwoma wystąpicie i w Warszawie, i w Krakowie?
1: Dokładnie tak.
0: Super. No dobrze. To teraz opowiedzcie państwu o tym utworze, który usłyszeli wczoraj po raz pierwszy. EOS.
2: EOS to jest chyba najbardziej energetyczny utwór na naszym nadchodzącym albumie. I jesteśmy z niego bardzo dumni ze względu na te żywiołowe partie liry korbowej. W intrze, w prekorusie, tam się szaleństwo dzieje lirowe.
1: Tak, i to jest utwór, w którym wkradło się najwięcej takich nowoczesnych gitar.
0: To od ciebie te gitary nowoczesne?
1: Tak.
0: A skąd je wytrzasnąłeś?
2: No, Piotrek ma takie różne pomysły.
0: No ale co, siedzisz sobie w domu i tak sobie brzdąkasz? Dokładnie. I nagle wychodzi coś nowoczesnego.
1: Tak właśnie się zaczynają nasze utwory.
0: Bardzo dobry trop. Moi drodzy, Nothing is Promised od jutra do chwycenia w swoje łakome muzyki łapki, a dzisiaj EOS ponownie na antenie Antyradio w Makakofonii Baby Have Fun. Tam Bayern wciąż przegrywa z PSG 0-1.

0: had lived here, found in amid the filth. Huge halls, vacant and disused. Through the plague of flies, the crack of electricity, water spills no more. Now look up, above the cloud, way up above surface.
1: 6 maja, 4 lata temu, objawił się 5 album zespołu Pure Reason Revolution Above Sirius, Dead Butterfly. Dla Państwa ode mnie, ten album był prezentowany wielokrotnie 4 lata temu na antenie tego radia w tym programie. Tak, działy się takie rzeczy. Moi drodzy, dlaczego nikt z Państwa nie odpowiedział na moją propozycję wybrania się na koncert zespołu Green Jelly do na przykład klubu Kameleon w Ostrowcu, albo do klubu Gwarek w Krakowie, albo do klubu Mechanik? Moi drodzy, jeżeli ktoś z Państwa z osobą towarzyszącą ma ochotę lub jeszcze nawet nie wie o tym, że ma ochotę, to proszę pogrzebać tam, poszukać i znaleźć. Proszę wysłać w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl. Uwielbiam zakręcić nóżką i tutaj proszę mi wpisać nazwę klubu, w którym Państwo byście chcieli spędzić przemiły wieczór. Kurza melodia jest 1:1. Tak. Naturalizowany Niemiec z Anglii to zrobił, ale to nic. Milionerzy mają przewagę jednej bramki, czyli wciąż są do przodu, a jest jakiś tam parę sekund do końca tego spotkania, czy coś w tym stylu. Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, dołączyć adres mailowy pod nim, a pod adresem mailowym numer telefonu kontaktowego. Kto jest twórcą okładki, którą mam na koszulce i którą oglądam na Facebooku?
2: Twórcą okładki jest Adam Strzelczyk. To jest nasz wieloletni już teraz ilustrator, można powiedzieć, twórca wszelkich ilustracji, które wykorzystujemy na okładki singli i albumów, i również, a wydaje mi się, że zwłaszcza jest tatuatorem i działa we Wrocławiu. Poznaliśmy się przez internet również.
1: Rozumiem.
2: Tak naprawdę się nigdy nie spotkaliśmy, to jest ciekawe.
1: To za moment do tego wrócimy. Z tym spotkałem się wielokrotnie, od wielu lat jest twórcą naszego przedtulacza. Zapraszam bardzo serdecznie.
3: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Serge Tankian, you're listening to Makakofonia. Baby, have fun.

0: Cudownie, dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z 10,000 Days z 2006 roku utworem The Pot. Tool spóźnił się 48 sekund jedynie, czyli PKP może nam wciąż skoczyć. Dobrze, kto z Państwa wybrał ten utwór?
1: To ja wybrałam.
0: Proszę bardzo, słucham o Pani miłości do Tula. Czy to było przypadkowe?
1: To nie było przypadkowe, bo miałam taki okres, że słuchałam Tula i właśnie ten utwór jakoś tak zapadł mi szczególnie w pamięć, a ten okres to był nastoletni bardziej, więc wiele lat temu. Natomiast zdecydowanie jeden z moich ulubionych Tula, The Pot.
0: Okej. Okay. Dobra, cudownie. Justa Rasta, zapomniałem podziękować Ci bardzo za to dziecko, które się cieszy na widok zbliżającego się do niego loda. To naprawdę jest urocze. Przypominam Państwu, że dzisiaj jest środa, dzień loda, ale ulubiony utwór niektórych kierowców ciężarówek i innych pojazdów typu autobus nie poleci. Dzisiaj nie mamy na niego miejsca w ogóle. A przy okazji Charlie z Gniezna, pozdrawiam Cię serdecznie, ucałuj Pana ode mnie i nie ciągnij go za bardzo, bo albo teraz, albo nigdy. Mamy Charlie bardzo prężny kaganiec założony na małpi pysk. Dobrze, słuchajcie, a w zasadzie Piotruś, jak długo istnieje ten Twój warsztat?
2: W tym momencie będzie jakieś 8 lat.
0: Ale od czego to się zaczęło?
2: Zaczęło się od tego, że Michalina, która już była rozpoznawalna wśród ludzi interesujących się lirą korbową, dostawała ciągle zapytania, skąd wziąć lirę korbową. No i zaświtało mi, lampka mi się zapaliła, no to zróbmy lirę korbową. I zrobiłem.
0: Dobra, a to jest tak, że jeden muzyk może grać na jednej, jedynej lirze korbowej, czy może ją pożyczać komuś?
1: Wydaje mi się, że może ją pożyczać, ale nigdy nie chce, ponieważ lira korbowa to jest taki instrument, który jest ciężki do zdobycia, zamawia się go specjalnie, bardzo długo się czeka i również trzeba sporo za niego zapłacić, więc ja kiedyś miałam taką sytuację, że potrzebowałam na jakieś nagrania pożyczyć i zwróciłam się do paru osób, które nie chciały tego zrobić. Ja to jak najbardziej rozumiem, natomiast z pożyczaniem liry jest kłopot.
2: Poza tym lirę jest bardzo trudno ustawić. To jest taki instrument, co się dłużej ustawia, a później granie już jest proste.
0: Taki patent. Ja chciałem pozdrowić bardzo serdecznie zespół Żywiołak w całości, nie tylko tam lirycznego korbiarza mi chodzi. Pozdrawiam. Ale to właśnie był ten zespół podczas przy zetknięciu, z którym po raz pierwszy zapoznałem się z tym instrumentem. To cudowne. Takie właśnie efemeryczne, bym powiedział.

0: Okrowa, Alcest. Polecam. Takie kwiatki wiadomo, że od zespołu, bo makak nie puszcza. To teraz zespół państwu opowie o tym swoim wyborze.
1: Tak, no, to jest muzyka, która wzbudza w nas wyjątkowe emocje. I myślę, że nasza płyta byłaby zupełnie inna, gdyby nie ten utwór.
2: Tak, Spiritual Instinct, z której to płyty jest utwór Protection, którego słuchaliśmy przed chwilą. To jest dla nas szczególny album. Myślę, że mogłam się pokusić o stwierdzenie, że jest to mój ulubiony album po prostu w całokształcie. I zdecydowanie bardzo nas inspiruje, bardzo, bardzo uwielbiamy go słuchać i piękny jest po prostu.
0: To ładne bardzo. Ale co? Wy byliście na jakimś koncercie czy coś?
2: Byliśmy na dwóch koncertach. Alcest grał w 2020 w lutym w Krakowie i to był nasz ostatni koncert przedpandemiczny. A później jeszcze raz byliśmy na koncercie w 23, 22 chyba.
1: Tak, ale Michalina jeszcze jak grała w Elveti, to kiedyś usłyszała fragment koncertu Alcest na jakimś większym festiwalu. Nie wiem, czy to było. Pamiętasz, co to był za festiwal?
2: Tak, to był chyba Rockhard w Niemczech i od tego w ogóle się zaczęła przygoda słuchania Alcestu.
1: Tak, pokazała mi później i również przepadłem.
0: 23 minuty temu minęła 23. Zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: No witaj makaku, Kamil z tej strony, prywatna ochrona się kłania.
0: Naprawdę? Mój prywatny ochroniarz? Super, dobry wieczór mój drogi.
3: Dobry wieczór, właśnie spaceruję po swoim południowym parku. Jest świetna pogoda, bardzo fajne powietrze, nawet jak na Górny Śląsk. Chociaż spaceruję bez psa, ale właśnie mijał mi jakiś gościu mocno zmęczony życiem i alkoholem.
0: Uspokój się, niektórzy tak mają.
3: A niektórzy tak jeszcze mają. Chciałem po prostu podkreślić, że bardzo fajna audycja dzisiaj i bardzo przypadł mi do gustu, przypadła muzyka dzisiejszych gości. I chciałem zapytać o ich inspiracje muzyczne, oprócz tego, co już wybrali sobie dzisiaj.
1: Jeszcze pewnie usłyszymy dzisiaj trochę z tych inspiracji.
2: Tak, dziękujemy bardzo za miłe, wspaniałe słowa i dziękujemy również za pytanie.
3: Napisałem, że mi przypomina to trochę Lacuna Coil, dzisiaj już nie, ale ja mam zaproszenie na ich funkcję, także wiecie, no. Zresztą oni nigdy nie używali liry korbowej, także...
2: To fakt.
0: Nie da się ukryć.
3: Może trochę wokalnie mi chodziło, ale okej, dzisiaj już tego nie słyszałem.
0: Poczekajcie, ja sprawdzę, z czym nam się uda połączyć Jastrzębie Zdrój. Makakofonia, o, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię? Jeszcze raz.
4: Dobry wieczór.
0: Witek, no dobry wieczór.
4: Piekar.
3: Witam, Witko.
0: Kiedy by gracie w Piekarach Śląskich?
2: W przyszłości.
0: Nie wiedzą jeszcze. Witek wam zaraz powie, gdzie tam najlepiej zagrać, żeby miał niedaleko.
4: No, piąty dom w Katowicach. Piękny lokal, nie za duży, nie za mały, bardzo dobra obsługa, dobry akustyk.
2: Super. Piotrek, zapisuj. Mhm. Piąty dom.
0: Już wiedzą, gdzie się zgłosić. Mhm. No dobrze. Proszę państwa, to ja panów bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę stosunkowo udanej nocy. Chyba, że macie jakieś furmanki pytań do zespołu.
3: No, ja już nie mam.
4: Ja mam jedno pytanie. Czy szanowni artyści będą robili jakieś piosenki z polskimi tekstami, czy tylko angielskie będą?
2: Tak, są takie plany. Jeszcze zbyt wiele nie możemy zdradzić na ich temat, ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mamy ten pomysł, żeby powstały utwory lirę z polskimi tekstami. Albo nowe, albo reedycje jakichś utworów, które już wydaliśmy.
4: No to czekam z niecierpliwością.
2: Super,
3: a ja jeśli mogę, chciałem tylko Witkowi zrobić taką lokalną promocję. We wrześniu polecam mu w piątym domu koncert zespołu Imperial Scene.
4: A to do września to jeszcze trochę czasu.
0: Ale zanotuj, bo zapomnisz potem.
4: Nie, no ja regularnie sprawdzę, to w piątym domu jest grane.
3: No właśnie, no to.
0: Dobrze, to żeby podkręcić piąty dom, lyrę specjalnie dla was, żebyście ich zaprosili. Panowie, stosunkowo udanej nocy.
4: Dobranoc. Dziękuję. Nawzajem.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Popłać swoją być kryzysową na rzecz.
0: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: A tu, wokół słupka, jest napisane Makakofonia Baby Have Fun. Wow, na cycku se to wytatuował, jak Boga kocham. To musi być naprawdę nieźle pojechany makakofonik. Przeczytał to Mirek Zbrojewicz, patrząc na cycki makaka.

0: Oni w tej Eli też mają tę lirę korbową?
1: Tam chyba akurat nie ma.
2: Tam jest inny instrument, tak zwana nickel harpa. Jest to w sumie dość podobny instrument, dlatego że też jest instrumentem strunowym i też ma klawisze, na których gramy lewą ręką, ale zamiast koła, które poziera o strunę, mamy smyczek, tak jak w skrzypcach.
0: I też to robisz?
2: Nie, tego akurat nie robię, mój kolega robi.
0: Okej, okay. Ale poczekaj, bo ja znam w tej chwili dwie osoby w Polsce, które grają na lirze korbowej. To zdaje się, nie masz zbyt wielu klientów.
2: Klientów mamy dość sporo, ale tak naprawdę więcej z zagranicy, najwięcej ze Stanów.
0: W ten sposób. Mhm. A, teraz to już ma ręce i nogi dla mnie. Dobrze, opowiedzcie państwu, a nie, nic państwu nie mówcie. Wróć, przecież teraz w temacie maile wysyłanego na makakmałpa.antyradio.pl proszę wpisać. Uwielbiam mieć taką samą koszulkę jak makak w rozmiarze. I tutaj proszę podać S. Jakie wy tam macie rozmiary dostępne?
2: Wszystkie mamy ze sobą, oprócz M-ki.
1: Wszystkie oprócz wylosowanej przez ciebie.
0: Rozumiem.
1: Rozmiarowo.
0: Czyli M-ki nie ma, a reszta jest. I jest jakieś pytanie konkursowe dla tych, którzy chcą wygrać koszulkę waszą?
2: To może będzie trudne, ale jaka jest inna nazwa dla nickel harpy?
0: Bardzo proszę, pogrzebcie tam, a tych, którzy odpowiedzą poprawnie, to może im nawet jeszcze dorzucimy płytę waszą pierwszą w gratisie albo coś. Przedyskutujemy to poza anteną, a państwo w tym czasie posłuchacie sobie The Well. Tylko zanim to nasi goście opowiedzą o tym utworze właśnie.
1: To jest pierwszy utwór, który powstał na naszą nadchodzącą płytę i tutaj odstęp był dosyć spory, bo on chyba powstał ze 2 lata temu, wydaje mi się. I nie tylko napisaliśmy go wcześniej, ale również nagraliśmy go dużo wcześniej niż inne utwory, a zmiksowaliśmy go na końcu, więc dopasowywanie tutaj wszystkiego razem, ta układanka była dosyć trudna, dlatego pozdrowienia serdeczne dla naszego inżyniera miksu Przemka Nowaka, który z tym zadaniem poradził sobie koncertowo, a utwór sam ma bardzo fajną solówkę, bardzo fajną solówkę na lirze, ma, którą polecam serdecznie.

0: Well, first you have to know that DJ stands for disc jockey.
1: 6 maja, moje drogie dzieci, 2003 roku objawiła się taka płyta pod tytułem Sir Art i ona zmieniła moje życie. Nie ukrywałem nigdy tego, że jestem wciąż fanem System of a Down, a tutaj Serge Tankian dobrał sobie kolegę z Armenii, jak najbardziej. On się nazywa Arto Tunzboyacian i razem stworzyli coś takiego. To jest zupełnie inne niż System of a Down. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. To, że nie ma z nami dzisiaj Kanadyjki po repolonizacji, jest jakimś niedopatrzeniem. No dobrze. Miśka, Piotruś, bardzo dziękuję za przybycie. Pytanie jest od mojego prywatnego ochroniarza. Czy gdzieś macie jakiś merch w sieci, gdzie można kupować wasze rzeczy?
2: Tak, naszego fizycznego mercha można zakupić na tej samej stronie, na której sprzedajemy nasze liry korbowe i jest to ancestore.pl.
1: Okej. Okay. Zapraszam Państwa na jutrzejszą ucieczkę z Green Jelly w tle w Makakofonii. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Mach-Szarłowski. Zanim się rozstaniemy, moi drodzy, mam jednak do Was prośbę, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Ona ma następujący, łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne?
3: Absolutnie.
1: Ja odliczę do 3 i lecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i 2, i 3.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
1: Stosunkowo udanej nocy.